0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Wciąż bez decyzji w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Jest kolejna kandydatka w wyborach w Krakowie. A Maja Chwalińska już w kraju na lotnisku witały ją tłumy kibiców.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. W odpowiednim czasie prezydent Nawrocki ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta po obradach kapituły Orła Białego, która miała przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Prezydent Ukrainy został odznaczony orderem Orła Białego 3 lata temu przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem politologa profesora Walentego Bałka decyzja prezydenta będzie mieć duże znaczenie dla polsko-ukraińskich relacji.
3: Jeżeli mówimy o odebraniu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to jest to poruszanie się po tej drabinie eskalacyjnej. Jest to zrażenie strony ukraińskiej do właśnie tego partnerstwa strategicznego. Przecież zagrożenie ze strony Rosji nie ustało, a wręcz przeciwnie, narasta.
1: Ta historyczna awantura rozpoczęła się od decyzji prezydenta Ukrainy, który na wniosek żołnierzy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk wezwał wczoraj prezydenta Karola Nawrockiego, by spotkał się osobiście z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką Lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie się zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
4: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
1: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienianych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Paliwo będzie dziś tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6 zł 45 groszy. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Jeszcze do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły, powiedziała wczoraj po przylocie z Paryża do Warszawy Maja Chwalińska. Na lotnisku tłum kibiców uroczyście przywitał polską tenisistkę. Nasza zawodniczka doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open i dopiero w ostatnim meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrejewy. 24-latka zapowiada dalszą ciężką pracę, aby w przyszłości wygrywać turnieje.
5: Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne. Będę jej przegrywać i wygrywać. Ale po prostu moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gram, to się nie zmieni.
1: Maja Chwalińska powróci na kort w drugiej połowie czerwca podczas Wimbledonu. Niewykluczone, że dzięki ambitnym występom w Paryżu Polka otrzyma dziką kartę, która pozwoli naszej tenisistce na grę w turnieju głównym, bez konieczności przechodzenia przez kwalifikacje.
2: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
6: Dzisiaj będzie chłodniej niż było wczoraj, to znaczy do pewnego momentu nawet 21 stopni. Teraz termometry pokazują 18, po południu nieco chłodniej, właśnie 18-17 stopni i dzisiaj może padać zachmurzenie duże. Jutro będzie słonecznie, jutro będzie ładniej, jeżeli chodzi o walory estetyczne, jeżeli chodzi o temperatury, to bardzo podobnie, bo jutro 21 stopni.
2: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
6: To wtorek, 9 dzień czerwca. Witajcie, dobrze, że jesteście z nami, dobrze, że słuchacie radia Super FM. To jest poranna audycja, w której będziemy mówić tylko o Szczecinie. Bartek Czotowicz, myślę, że możemy zaczynać.
0: Dzień dobry, tu Super FM.

Młodość. Oczywiście i o młodości. Jeremi Sikorski teraz w Radiu Super FM. 10 minut po godzinie 6. Jeżeli chodzi o szczecińską komunikację miejską we wtorkowy poranek, to mogą być problemy tylko z tramwajowymi czwórkami. To znaczy, że 4 odwołane kursy od rana, 2 już za nami, a w zasadzie 3 już za nami, a jedno za chwilę powinno być. To znaczy o 6.17 z Placu Żołnierza Polskiego w kierunku Szpitalnej powinna pojechać tramwajowa czwórka, jej nie będzie, także jeżeli to jest tramwaj, na który regularnie uczęszczacie, będziecie musieli pojechać następnym na przykład, albo wcześniejszym, rzecz jasna, jeżeli jesteście takimi rannymi ptaszkami. Poza tym na ulicach Szczecina teraz jest względny spokój. Będziemy o tym mówić o godzinie 6.40 w pomocy drogowej. Wówczas pierwsze wtorkowe wiadomości dla kierowców.

1:08. 18 minut po godzinie 6. Witajcie we wtorek. Dzisiaj 9 dzień czerwca. Dzisiaj imieniny obchodzą Pelagia i Felicjan. Wszystkiego najlepszego. Jeżeli znacie takowych, to przekażcie również moje najserdeczniejsze życzenia. Dzisiaj obchodzimy kilka nietypowych świąt, ale przede wszystkim Dzień Księgowego i Dzień Przyjaciela. A to nie jest to samo święto czasami? Warto mieć jednak księgowego jako przyjaciela. Jakiegoś księgowego. Księgowy to zawsze się przyda jako przyjaciel. A obchodzimy dzisiaj także Dzień Kaczora Donalda. Tutaj już interpretacja jest dowolna.

0: 6.30 na zegarach, już za moment prognoza pogody w Radiu Super FM. Zaczynamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: I po reklamie.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Super FM. Pogoda.
0: Wyjdźcie na zewnątrz i poczujcie, jak jest ciepło, albo jak nie jest ciepło. Pewnie to kwestia opinii każdego jednorazowej. W każdym razie teraz 18 stopni, a dzisiaj niewiele więcej, bo maksymalnie 20. I po południu mają pojawić się przelotne opady deszczu. Poza tym w pewnym momencie w ciągu dnia wiatr zerwie nam się nawet w porywach do 35-40 km na godzinę. Jutro ma być więcej słońca, jutro 21 stopni i jutro może się nieco uspokoić.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Jedziemy czy się turlamy? Oto jest pytanie, prawda? I Radio Super FM odpowie na nie już za 6 minut. Pomoc drogowa, 6-7 minut. Pomoc drogowa, informacje dla kierowców na 97,5. Jeżeli trzeba przekazać coś innym, no to napiszcie rach ciach na Messengerze albo możecie też zadzwonić i się nagrać naszej automatycznej sekretarce. Numer naszego super pomarańczowego telefonu to 912455. Powtórzę, 912455.
4: Dzień dobry, tu Super FM.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Spoglądam na zegarek, 6:37.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dobrze się bawimy, słuchamy muzyki, ale czy humory dopisują też na ulicach Szczecina? Tak jest, teraz kolejek nie ma, jest bardzo, bardzo przyzwoicie, a więc nie ma się czego obawiać. W komunikacji miejskiej także, generalnie zgodnie z planem, co do zasady, a więc trzeba się cieszyć. Coraz więcej samochodów oczywiście już w drodze do centrum Szczecina, ale też w kierunku Prawobrzeża. Natomiast na ten moment nie generuje to poważnych utrudnień, ale będziemy do tego wracać, będziemy aktualizować i po godzinie 7, ale także po godzinie 8.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

11 minut dzieli nas od godziny 7. Dzień dobry, cześć i czołem. Nie chciałem powiedzieć, pytacie skąd się wziąłem. Nie, to nie był ten cytat. To zupełny przypadek, zbieg okoliczności. Inny temat teraz. Największy jarmark w historii regionu i gwiazdy na scenie. Przyjadą przedstawiciele 84 miast z 12 krajów Europy. Tak będzie od najbliższego czwartku w Stargardzie. Jarmark Hanseatycki, Strefa Biznes Expo, Forum Gospodarcze, inicjatywy muzealne, literackie, koncerty, wielka impreza plenerowa z udziałem gwiazd polskiej muzyki. Tak zapowiada się 40

6. Międzynarodowy Zjazd Hanzy i w tym roku odbędzie się on w Stargardzie. Od 11 do 14 czerwca Stargard właśnie stanie się stolicą krajów hanzeatyckich. Będzie się działo, naprawdę, dlatego jeżeli nie macie planów na weekend, czy już czwartek tak naprawdę, bo w czwartek początek imprezy, to warto zaglądać na strony internetowe miasta Stargard, tam szczegółowy program wydarzenia i być może właśnie warto skoczyć do Stargardu 30 minut od Szczecina, żeby spędzić czas wolny.

0: Jeżeli w poniedziałek było trudno wstać po długim weekendzie, to powiem wam szczerze, że we wtorek było jeszcze trudniej, ale mam nadzieję, że się trzymacie tam po drugiej stronie. Niecałe już 3 minuty i będą wiadomości o godzinie 7 w Radiu Super FM. Będzie też prognoza pogody. Postaram się wlać nieco optymizmu w serca.
1: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy

0: 7. Wiadomości Super FM.
1: Wielkie upały i burze są ostrzeżenia dla 13 województw. Sprawca śmiertelnego wypadku pod Warszawą usłyszał zarzuty. Terytorialsi ćwiczyli z amerykańską Gwardią Narodową w Toruniu.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 13 województwach. Będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu do 45 mm i silny wiatr nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia nie dotyczą tylko Podlasia, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Zaczną obowiązywać od 13. Są też ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli Mazowsza i części województw Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. Jest wniosek o areszt tymczasowy i prokuratorskie zarzuty dla kierowcy taksówki, który miał w sobotę wieczorem spowodować wypadek na skrzyżowaniu między Zielonką a Ząbkami koło Warszawy. Zginęło dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. Kierowca to 37-letni obywatel Turcji. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, nie chciał powiedzieć, czy przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 300 osób wzięło udział wczoraj w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT z całego kraju, mówi porucznik Łukasz Macias z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
3: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć taktykę naszą, wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania siły i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
1: W planach są kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami, zapowiada dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Krzysztof Stańczyk.
4: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać. Drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
1: W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 45 tysięcy żołnierzy. Na Kubie zatrzęsła się ziemia. Państwowy Instytut Sejsmologiczny twierdzi, że trzęsienie ziemi było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu tej wyspy. Według lokalnych mediów zniszczenia ograniczają się jedynie do nieznacznych pęknięć na budynkach. Dziś czwarty dzień pielgrzymki Leona XIV w Hiszpanii. Papież poleci do stolicy Katalonii, czyli Barcelony. Spotka się m.in. z organizacjami zajmującymi się przyjmowaniem migrantów. W planach jest też wizyta papieża w Sagrada Familia w setną rocznicę urodzin jej architekta Antonio Gaudiego. Połączona będzie z uroczystością zakończenia budowy świątyni po 144 latach. Wieczorem na Stadionie Olimpijskim odbędzie się także czuwanie modlitewne dla tysięcy wiernych. I jeszcze ciekawostka papiesko-sportowa. W związku z wizytą papieża w Hiszpanii, Real Madryt wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził swoje poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
5: Super FM. Pogoda.
6: Zaśmiałem się w głos z tego sformułowania. Ciekawostka papiesko-sportowa. Tak, dobre połączenie w sumie z drugiej strony. 19 stopni teraz, maksymalnie 20 dzisiaj w Szczecinie. Sporo chmur na niebie. Wiatr umiarkowany, ale w pewnym momencie może być nieprzyjemny. Taki nawet w porywach do 40, ba nawet 50 km na godzinę po południu. Jutro będzie cieplej, jutro 21 stopni, jutro nieco spokojniej, jeżeli chodzi o wiatr, chociaż też może wiatr dawać się we znaki. Jutro przede wszystkim będzie więcej słońca.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
6: Na wykonawcę mostu Kłodnego jeszcze poczekamy. Co więcej, wypadek z udziałem motocyklisty. Policja szczecińska pokazuje nagranie z tego wypadku. Między innymi takie tematy w tej godzinie w Radiu Super FM. To jest druga godzina naszego wtorkowego spotkania. Bartek Czotowicz, witam serdecznie. Aha, 4 minuty po godzinie 7.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.

Odpowiadam, jeżeli zapomnieliście, ta pani nazywa się Jennifer Page, a piosenka nosi tytuł Crash. 11 minut po godzinie 7 na wykonawcę Mostu Kłodnego. Jeszcze poczekamy. Jest ponad 750 pytań i szukanie pieniędzy. Przesuwa się ten termin składania ofert w postępowaniu przetargowym na budowę Mostu Kłodnego w Szczecinie. No a powodem jest oczywiście poszukiwanie środków pieniędzy. No i ponad 750 pytań dotyczących inwestycji od potencjalnych wykonawców. Dużą część finansowania miasto Szczecin chce pozyskać z dofinansowań związanych z funkcją wojskową obiektu. Czy to się uda? Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że my, panie i panowie, doczekamy się tego nowego mostu. Jakiegokolwiek nowego mostu. Nie mówię, że to musi być Most Kłodny. Żeby nie było tak, jak z rodzicami, którzy oddają dzieciom pieniądze z komunii. Mają oddać, a finalnie wychodzi na świętego dygdy. Czyli nigdy.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: O godzinie 7.59 nie będzie tramwaju linii numer 7 z pętli Turkusowa w kierunku osiedla Zawadzkiego. Oczywiście tych odwołanych kursów we wtorek rano jest niewiele, dokładnie to 5. Także z komunikacją miejską w Szczecinie dzisiaj większość spraw jest w porządku, poukładanych, ale 7.59 to myślę, że taka newralgiczna pora, dlatego warto to podkreślić. Newralgicznie też jest w kilku miejscach na ulicach miasta, na przykład na Europejskiej i na Kusłońcu, plus 5 minut teraz na dojeździe do ronda Gierosa. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, to zbiera nam się coraz więcej kierowców na Bogumińskiej, chociaż teraz jeszcze nie trzeba marudzić, bo jest naprawdę przyzwoicie. Podobnie na ulicy Zagadłowicza, gdzie ruch zwiększa się z minuty na minutę, ale nie oznacza to jakichś bardzo uciążliwych korków. Tak samo na Krasińskiego czy na Warcisława oraz na Kołłątaja, to są okolice Manhattanu. No i tam rzeczywiście kierowców teraz jest coraz więcej, no ale nie oznacza to, że będziecie długo stać. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Oczywiście zawsze chętnie zbieramy informacje od Was. Można dzwonić 91 2455 albo można pisać na Messengerze do Super FM.

0: Ciekawe, co interesującego dzieje się w Szczecinie, prawda? Jakie są aktualności? A, za chwilę się dowiemy, przecież zbliża się 7:30. Za 4 minuty serwis informacyjny w Super FM.
1: Reklama. Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
1: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
3: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w województwie zachodniopomorskim.
7: Hey! Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
10: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
0: Już za pół minuty będzie godzina 7:30, a już teraz w studiu Andrzej Kuty z wiadomości. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Zaczniemy od rowerowego rajdu, który przejedzie przez Szczecin i będą dzisiaj utrudnienia. Kilkaset interwencji policji na Głębokim. Lotnisko w Goleniowie będzie mogło obsłużyć więcej połączeń.
1: Super FM. Wiadomości.
13: Od Pogodna przez Zawadzkiego, dalej Wojska Polskiego do Wołczkowa i Dobrej. Dzisiaj, uwaga, w ciągu dnia przez Szczecin przejedzie rowerowy peleton pasjonatów i to oznacza utrudnienia. Start o godzinie 10 dzisiaj na Łukasińskiego, trasą przez Szafera, Jarzyńskiego, później Kupczyka, by skończyć na Sportowej w Dobrej, po czym powrót tą samą trasą. Czasowe zamykanie ulic zaplanowane jest przez Zarząd Dróg od godziny 10 do 14 dzisiaj.
14: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
13: Rozpalanie ognia ognia w miejscach niedozwolonych, picie alkoholu w miejscach publicznych i używanie słów wulgarnych. Szczecińska policja informuje, że tylko w miniony weekend interweniowali ponad 200 razy w okolicy Jeziora Głębokiego. O problemie okoliczni mieszkańcy alarmowali od dawna. Mówił o tym jeszcze w kwietniu w Radiu Super FM Jan Woźniak, czyli szef Rady Osiedla Głębokie. Rodzinne spacery były tam coraz mniej przyjemne.
14: Ja na przykład się strasznie denerwuję na śmieci, idę sobie rano z psem i widzę te śmieci, więc po prostu już nie mogę, idę w drugą stronę. No to są takie widoki po prostu czy na tych polanach, czy przy, jak jest ciepło na każdym kocu, porozkładane butelki z mocnymi alkoholami, hałasy, przekleństwa, krzyki.
13: Większe zainteresowanie służb okolicami Głębokiego było więc zapowiadane. Dodajmy, że wśród ostatnich interwencji ujawniono tam 4 poszukiwane osoby i 5 z narkotykami. Szczecińska policja podkreśla, że teren będzie stale monitorowany.
1: To są wiadomości w radiu Super FM.
13: Nowoczesne jest go 4 razy więcej. Lotnisko w Goleniowie poinformowało o zainstalowaniu oświetlenia, dzięki któremu samoloty wylądują przy gorszej pogodzie. O szczegółach Piotr Jarząbek.
15: W 2025 roku było 10 dni, w których port lotniczy Szczecin-Goleniów nie obsłużył żadnej operacji i 16 dni, w których samoloty musiały poczekać na poprawę warunków pogodowych. Teraz takich dni ma nie być w ogóle, bo ryzyko przekierowania lotu z powodu ograniczonej widoczności na inne lotnisko po prostu znacząco spadnie. Oświetlenie, które jest częścią prawie 10-milionowej inwestycji, opisywał prezes portu lotniczego Szczecin-Goleniów Maciej Dziadosz.
16: 1320 plus 102 znaki podświetlane. Te parametry, które zostały wprowadzone, dają praktycznie pewność realizacji operacji.
15: Prezes Dziadosz przedstawił także postępy prac przy budowie nowej hali przylotów.
16: Kończymy pierwszy etap rozbudowy terminala. Jeżeli ten obiekt zostanie ukończony, wierzę, że nastąpi to do końca czerwca, potrzebujemy tydzień czasu, żeby się do niego przenieść z przylotami i cała ta niska strona, która została odsłonięta od tym zadaszenia, zostanie zburzona. Dzisiejszy budynek ma 7000 metrów, ten, który jest do obsługi pasażerów, tak? Nowy budynek powierzchniowo będzie miał 16,5 tysiąca, będzie dwupoziomowym budynkiem.
15: Według planów szefostwa portu lotniczego Szczecin-Goleniów przebudowa obiektu ma zakończyć się w 2027 roku.
17: Super FM Sport.
18: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, zapraszam. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu.
19: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości.
18: Na lotnisku w Warszawie przywitały ją wczoraj prawdziwe tłumy.
20: Każdy co chwilę podnosi się na stopach do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
21: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
18: Będzie Majomania?
21: Już jest, bo generalnie jest super. Super techniczna, sprytna, genialna jest.
22: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie. I no myślę, że teraz się zaczyna.
18: Następnym przystankiem Mai Chwalińskiej będzie Wimbledon. W przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy zagra tam dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed czwartkowym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym zrehabilitowały się za niepowodzenia sprzed kilku dni. Pomarańczowi wygrali z Uzbekistanem 2-1 po wcześniejszej porażce z Algierią 0-1. Drużyna z Nadsekwany z kolei po porażce w ubiegłym tygodniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2 tym razem poradziła sobie z rywalem, który do turnieju w Ameryce Północnej się nie zakwalifikował, Irlandią Północną 3-1. Grały też Peru i Hiszpania, w tym spotkaniu padł wynik 1-3. Duński piłkarz Christian Eriksen, który w niedzielę zasłabł na boisku w trakcie meczu z Ukrainą. Noc spędził w szpitalu, ale już wczoraj wieczorem poinformował, że jest w domu. Jak dodał, czuje się dobrze i wraca do zdrowia. Sezon dla 34-letniego Duńczyka i tak się skończył, więc ma teraz czas na decyzję dotyczącą dalszej kariery.
17: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM.
2: Pogoda.
0: Stopni 19, prawie 20, 21 to maks na wtorek i podobno po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Natomiast sucho ma być jutro. Jutro też mniej chmur, które będą nas oddzielać od słońca, ale temperaturowo bardzo podobnie. Jutro też może być wietrznie, ale nawet 21 stopni, czyli myślę, że nie najgorzej.
17: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
3: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 18 minut zostało do godziny 8 i to jest trudny moment dla kierowców. Teraz, bo plus 5-10 minut na Dworskiej Europejskiej ku Słońcu Okulickiego, generalnie na Gumieńcach, ale także na Topolowej w Mierzynie przed skrzyżowaniem z Łukasińskiego. Sporo samochodów na odcinku od Ronda Portowców do Mostu Długiego. Aktualnie kierowcy z Mostu Długiego jadą na zielonym świetle w kierunku Bramy Portowej, podobnie w drugą stronę Wyszyńskiego przez Most Długi do Ronda Portowców. Oczywiście na trasie zamkowej także spory ruch o tej porze. Myślę, że już tak na całego wracamy do pracy po długim weekendzie. Widać to też po ulicy Bogumińskiej. Tam prawie kilometrowa kolejka samochodów w tej chwili i też stracicie kilka minut. Tak samo na Wyszyńskiego. Wyszyńskiego to swoją drogą, ale Wszystkich Świętych oczywiście, przed Arkońską i Niemierzyńską oraz Krasińskiego czy Warcisława, okolice Ronda Sybiraków. Tam także gęsto od aut, a więc ostrożności. Myślę, że tego trzeba życzyć o tej porze.

9 minut zostało do godziny 8. Witajcie na antenie radia Super FM. Szczecińska policja opublikowała nagranie. Na filmie z monitoringu grupa motocyklistów i jeden z nich ostro rusza spod świateł, tak szybko bardzo. No i tak się składa, że staje na jednym z kół. Być może się tak starał zrobić, być może nie. W każdym razie się wywraca. No i Komenda Miejska Policji w Szczecinie udostępniła ten filmik z tego nagrania, do jakiego doszło do tej sytuacji na skrzyżowaniu ulicy Szczanieckiej i Emilii Plater w Szczecinie. Na szczęście motocyklista tylko się potłukł, ale będzie miał inne problemy, bo zatrzymano mu prawo jazdy i trwa postępowanie w tej sprawie. Dlaczego? Dlatego, że od marca tego roku zmieniły się przepisy i zakazują one celowego wprowadzania pojazdów w poślizg czy doprowadzania do utraty przyczepności choćby jednego z kół. Także to tyczy się wszystkich pojazdów. No i niestety, jeżeli to miał być szpan, to nie wyszło.

0: Mam nadzieję, że nieco łatwiejsze są te powroty po długim weekendzie dzięki Radiu Super FM. Wiadomości o godzinie 8 i jeszcze 4 minuty nam do nich zostało, czyli 7 minut do porannej rozmowy. Michał Kaczmarek i marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
1: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
10: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
9: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
11: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
12: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Hey! Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: I po reklamie.
23: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
24: Zakupy na chińskich portalach sprzedażowych od lipca będą droższe. PiS chce, by polski Sejm oficjalnie potępił zbrodnie UPA. I jedyna taka impreza w Polsce, Nowa Huta, szykuje się do wielkiej parady dresów.
22: Super FM. Wiadomości.
24: Paulina Nawrocka, zapraszam. Cła na paczki z chińskich portali sprzedażowych tuż od 1 lipca. Do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro. To tymczasowe rozwiązanie, które ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu kompleksowej reformy unijnego systemu ceł. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że w ten sposób Unia Europejska chce bronić się przed zalewem tanich produktów, często niespełniających norm bezpieczeństwa.
25: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
24: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm na rozpoczynającym się posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie zbrodni wołyńskiej. Domaga się m.in. potępienia działalności UPA, w tym ludobójstwa na Polakach. W uchwale jest również mowa o ustawie, która jest w Sejmie od kilku miesięcy, a dotyczy karania za tzw. kłamstwo wołyńskie czy wychwalanie Bandery. Na tym nie koniec, mówi poseł Przemysław Czarnek.
26: Żądamy w tej uchwale natychmiastowej zgody na wszystkie ekshumacje na Wołyniu i możliwość pochowania ofiar ludobójstwa na Wołyniu, bo tylko na prawdzie możemy oprzeć nasze przyszłe relacje polsko-ukraińskie.
24: Mimo napiętych relacji prace ekshumacyjne trwają. Wczoraj polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne przybyły do obwodu lwowskiego, by przeprowadzić poszukiwania miejsc pochówków szczątków polskich ofiar mordów dawnej wsi Huta-Pieniacka. Do tej zbrodni doszło w lutym 1944 roku. Rząd ma dziś przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 roku. Obecnie wynosi 4806 zł brutto, na rękę to około 3605 zł. Jak wyliczają eksperci, w ciągu 10 lat pensja minimalna w Polsce wzrosła o 3056 zł. Ale ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który trafił już do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie dostępne było jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. To jedyna taka parada w Polsce. W ostatnią sobotę czerwca w Krakowie, a dokładnie w Nowej Hucie, odbędzie się trzecia już nowochucka parada dresów. Kolorowy, głośny korowód przejdzie sprzed domu wędkarza przez Aleję Róż i plac centralny do nowochuckiego Centrum Kultury. W planie jest wielki piknik, a na uczestników czeka masa atrakcji, mówi pomysłodawca parady, komik Adam Grzanka.
27: Rekord w przykucu słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład, więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
24: W planie są także retro gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000.
18: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
28: Dzisiejsza rozmowa Radia Super FM prosto z konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Oldgierd Gablewicz razem z nami. Panie marszałku, dzień dobry.
29: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
28: Jesteśmy już po pierwszym dniu, drugi dzień właśnie się zaczyna. Panie marszałku, dlaczego to jest wydarzenie, które ma potem pewien faktor oddziaływania na województwo?
29: No byliśmy, jesteśmy i chcemy być liderem zielonej energii w Polsce, głównie tej właśnie wiatrowej. 25 lat temu taka właśnie dokładnie okrągła rocznica, kiedy ruszyła pierwsza w Polsce farma wiatrowa i była to farma Barzowice w niedaleko Darłowa, więc na Pomorzu Zachodnim od tego momentu jesteśmy liderami w produkcji energii z wiatru i chcemy nimi pozostać, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o samo produkowanie energii, ale chodzi tak naprawdę o cały łańcuch dostaw, który kreuje ta branża, a więc w której uczestniczą coraz częściej albo zachodniopomorskie firmy, albo firmy takie, które zdecydowały się uwierzyć w nasz potencjał, jak chociażby duński gigant Vestas.
28: Był tutaj obecny zarówno minister aktywów państwowych, jak i pani minister klimatu i środowiska, jak i minister środowiska, więc można powiedzieć, że tutaj było to taki moment, kiedy wielu ministrów odwiedziło Szczecin i właściwie Świnoujście po to, żeby dyskutować na najważniejsze tematy związane z energetyką. To też jest ważne dla regionu?
29: No ja żartowałem, że pół rządu wczoraj w czasie sesji otwierającej, że pół rządu mamy okazję gościć, bo był jeszcze wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, była pani minister Sobkowiak-Czarnecka odpowiadająca za program SAFE. Można powiedzieć, że niby inna dyscyplina, ale jednak bezpieczeństwo i bezpieczeństwo energetyczne idą w parze. Był rzeczywiście minister również energii, co warto wspomnieć, więc bardzo wiele osób reprezentujących polski rząd, ale też i taki polski punkt widzenia w chwili obecnej, pokazujący, że bo trzeba też wymienić pana ministra Balczuna, który jest twórcą idei local content, a więc tego podkreślania roli polskich firm, które mają być coraz mocniej włączane w zamówienia, w szczególności sektora publicznego. My, powiedzmy sobie, trochę chyba zbyt przyjacielsko niektórych naszych partnerów biznesowych traktowaliśmy, zbyt wiele firm nie produkowało u nas, a chcemy, żeby to się zmieniło, więc takie jasne przesłanie tak dla zielonej energii, tak dla zielonej energii na Pomorzu Zachodnim i na Bałtyku, ale z jak największym zaangażowaniem naszych polskich, zachodniopomorskich firm.
28: Ciekawe sformułowanie, traktowaliśmy zbyt przyjacielsko, czyli rozumiem, że ta strategia local content to nie będzie strategia teoretyczna i że ona również w działaniach wspieranych przez Urząd Marszałkowski będzie się odnajdywać.
29: No pamiętajmy o tym, że my nie mamy technologii po prostu, czy nie mieliśmy technologii, dopiero teraz w chwili obecnej pierwsza polska turbina ma szansę być opracowana. Natomiast i dlatego z tego też powodu to giganci światowi u nas instalowali pierwsze moce, zarówno te na lądzie, jak i na morzu. Natomiast krok po kroku coraz bardziej budujemy nasze kompetencje i chcemy, żeby nasze firmy były coraz bardziej aktywne w tym sektorze, bo to jest nie tylko przyszłość polskiej gospodarki, ale przecież na przykład taki Vestas zlokalizował tą inwestycję nie tylko pod polski program offshore'owy, ale pod inne projekty, czy to niemieckie, czy w ogóle projekty na Bałtyku, czy na Morzu Północnym, a tak naprawdę i na całym świecie. Więc ja głęboko wierzę w to, że to może być, że to jest i w przyszłości będzie duża część naszej zachodniopomorskiej gospodarki.
28: Podczas wydarzenia wczoraj wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że zabezpieczenie infrastruktury krytycznej tutaj na Pomorzu Zachodnim jest jednym z większych wyzwań, bowiem jest tutaj mocne natężenie rozmaitej infrastruktury krytycznej plus nowe drogi, które będą lada moment budowane. Czy to jest rzeczywiście jedno z takich ważniejszych regionalnych wyzwań?
29: Na pewno jesteśmy dzisiaj zapleczem potencjalnego teatru wojennego i dlatego te połączenia logistyczne są kluczowe i one wymagają wzmocnienia i bardzo się z tej deklaracji pana premiera cieszę, bo tych nakładów na infrastrukturę nigdy dość. Natomiast z drugiej strony też powiedzmy uczciwie, my jesteśmy, jeżeli chodzi o sektor defense w chwili obecnej, białą plamą, więc trochę rozmawiając o bezpieczeństwie energetycznym też, w którym odgrywamy kluczową rolę, bo to też mówiłem o tym, nie możemy też zapominać, że my jesteśmy dzisiaj hubem gazowym, który zabezpiecza i nas, a w przyszłości pewnie i Czechy, Słowację i całą Europę Środkowo-Wschodnią, więc ale z drugiej strony jesteśmy niestety białą plamą, jeżeli chodzi o sektor defense, tak naprawdę nie mamy firm, nie mieliśmy tradycji tego typu, a chcielibyśmy jednak z tych ogromnych nakładów, które będą na polską armię kierowane, w przyszłości korzystać, więc nie ukrywam, że też z panią minister Sobkowiak-Czarnecką rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zachęcić zachodniopomorskie firmy, albo inaczej włączyć zachodniopomorskie firmy w ten wielki projekt podniesienia bezpieczeństwa militarnego polskiego. Mamy na to jakieś pomysły, mam nadzieję, że one również zaowocują, tak jak kiedyś swego czasu sektor zielonej energii, w przyszłości taką dobrą perspektywą dla gospodarki pomorskiej. Pomorze Zachodnim.
28: To ostatnie pytanie, panie marszałku, bo wiem, że pan się spieszy, bo te wydarzenia tutaj są rzeczywiście mocno rozpędzone. Powiedział pan, że pół rządu zjechało się do Świnoujścia, pół rządu zjechało się do województwa zachodniopomorskiego. To z kim ta dyskusja z pana punktu widzenia? Bo wiem, że spotkał się pan właściwie z każdym ministrem tutaj obecnym. Była najbardziej owocna i najwięcej obiecująca.
29: O, to jest pytanie, na które niestety nie znajduję odpowiedzi, ponieważ każda z tych spotkań i każda z tych dyskusji była naprawdę istotna, bo też była wielowątkowa. No, o czym innym rozmawiałem z panią Pauliną, panią minister Pauliną Henik-Kloską, o czym innym z panem ministrem Motyką, o czym innym z panem ministrem Balczunem. Każda z tych rozmów była istotna i z punktu widzenia rozwoju energetyki odnawialnej, rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego, no ale też i przyszłości, więc też i tych, bym powiedział, rozmów właśnie w zakresie bezpieczeństwa militarnego nie lekceważę, bo one są równie istotne.
28: Oldier Gryblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego ze Świnoujścia dzisiaj. Bardzo dziękuję, panie marszałku.
29: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy z przepięknego Świnoujścia.
28: Tak jest, dzisiejsze rozmowy Radia Super FM właśnie będą transmitowane ze Świnoujścia. Rozmawiamy z najważniejszymi osobami z miasta, z regionu i tych, którzy przyjechali właśnie do Świnoujścia na konferencję Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
0: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Super FM. Pogoda.
3: To była poranna rozmowa Radia Super FM. Wszystkie znajdziecie na naszej stronie internetowej super.fm. 19 stopni teraz, 21 maksymalnie, sporo chmur. Po południu będzie wiać, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jutro max to także 21, ale jutro od rana ma być więcej słońca.
0: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Mieliśmy kolizję w okolicach Bramy Portowej, a przez to sporo samochodów teraz w Alei Niepodległości, ale także na Wyszyńskiego. Właśnie na drogach dojazdowych do Bramy Portowej wszystko przez kolizję, do jakiej doszło właśnie przy Bramie Portowej, w okolicach Bramy Portowej. Chodzi o zjazd z Alei Niepodległości w kierunku Placu Zwycięstwa. Tam teraz sporo samochodów, a więc i powstają utrudnienia. Już przejezdnie przy Węźle Głębokie, czyli Zagadłowicza, jedziemy bez utrudnień. Szafera także, koralową, modrą również, szeroką. Myślę, że jest tam całkiem przyzwoicie na Krzekowie. Ostatnie wygasające kolejki na Europejskiej ku Słońcu czy Okulickiego, a jeżeli chodzi o północ Szczecina, to znacząco poprawiła się sytuacja na ulicy Bogumińskiej. Mam nadzieję, że teraz to już będzie tylko lepiej. Jeżeli chodzi o Prawobrzeże, to długie kolejki na Węźle Kijewo, autostrada A6, droga krajowa numer 10. Tam z pewnością 10 minut będzie trzeba spędzić na drodze w dojeździe do Niedźwiedziej, oczywiście Kurzej, ale także Struga.

24 minuty po godzinie 8. Oczywiście wielkimi krokami zbliża się skrót wiadomości w Super FM, ale najpierw Bee Gees i Stayin' Alive.

0: Bee Gees w Super FM i mam nadzieję, że teraz jest już wam zdecydowanie lepiej, a jak już Andrzej Kutys się pojawi i skrót wiadomości, to w ogóle będzie rewelacja.
1: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
3: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
4: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Zbiórka jest rozliczana. Wkrótce cała kwota, ponad 15 milionów, będzie na koncie, informują rodzice Adasia Orlika. Czteroletnie dziecko przejdzie niezwykle drogą terapię w Stanach Zjednoczonych. Zbiórka na platformach Się Pomaga oraz zrzutka trwała kilka lat. Ostatnie brakujące ponad 3,5 miliona złotych wpłynęło w jeden dzień. Dzięki inicjatywie youtubera Łatwoganga jadącego przez Polskę rowerem dla dzieci chorych na DMD. Z profilu z Adasiem przez DMD rodzice informują, że w tym tygodniu wyruszą do Belgii na jedne konsultacje, następnie kolejne neurologiczne w Polsce, a równolegle kompletowana jest dokumentacja medyczna i badania potrzebne do przygotowania zgłoszenia do kliniki w USA. Rodzice czterolatka dziękują wszystkim darczyńcom. W Polsce rocznie rodzi się około 40 chłopców z DMD, chorobą, która powoduje zanik mięśni, także tych odpowiedzialnych za oddychanie.
5: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
4: Pomorze Zachodnie było i jest liderem zielonej energii w Polsce, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. Jak podkreślał, dokładnie 25 lat temu ruszyła pierwsza farma wiatrowa w Polsce i mieściła się w okolicach Darłowa. Geblewicz zapewniał także, że chciałby, aby województwo wciąż pozostało liderem w produkcji zielonej energii, bo dzięki temu region jest silnym ogniwem łańcucha dostaw, w których uczestniczą zarówno polskie, jak i zagraniczne firmy. A całej rozmowy z Olgierdem Geblewiczem posłuchacie niedługo w podcastach na naszej stronie. Do jej kolejnych wątków wrócimy w wiadomościach o 9:30.
5: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
4: Pół godziny drogi od Szczecina od 11 do 14 czerwca, czyli w tym tygodniu. Stargard zaprasza na 46. zjazd Hanzy. Na konferencji prasowej władze miasta podkreślały, że zaplanowano 4 dni z koncertami, jarmarkami, wystawami, prezentacjami artystycznymi, ale także rozmowami biznesowymi czy spotkaniami. Szczegółowy program można znaleźć m.in. na stronie miasta Stargard. Jednym z patronów 46. zjazdu Hanzy jest Radio Super FM.
2: Super FM. Sport.
6: Pora na sport. Mateusz Stanicki, witam. Już tylko 2 dni dzielą nas od rozpoczęcia najważniejszej sportowej imprezy roku, piłkarskich mistrzostw świata. Będzie to największy mundial w historii. Zagra w nim aż 48 drużyn w 3 krajach. A skoro gospodarzy jest 3, to będą 3 ceremonie otwarcia turnieju. Michał Waszkiewicz.
7: Ceremonia otwarcia turnieju przed pierwszym meczem to już oczywiście tradycja, ale 3 ceremonie? Tego nie robił jeszcze nikt. Z drugiej strony jeszcze nigdy turnieju nie organizowały 3 kraje, więc chyba nic dziwnego, że każdy z nich chce mundial rozpocząć z pompą. Na pierwszy ogień idzie Meksyk, to na słynnym stadionie Azteca zostanie rozegrany pierwszy mecz turnieju. Meksyk podejmie RPA, a 90 minut przed pierwszym gwizdkiem w części artystycznej wystąpią m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór Dai Dai, oficjalną piosenkę turnieju. Dobę później, w piątek, w Toronto, przed meczem Kanady z Bośnią i Hercegowiną wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. A kilka godzin później w Polsce, już w nocy z piątku na sobotę, Katy Perry będzie gwiazdą otwarcia mundialu w Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem. Wszystkie koncerty są przygotowywane przez włoskiego producenta Marco Balicza, Kowalczyka, który stał za ceremonią otwarcia tegorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia zamknięcia będzie już jedna w dniu finału w Nowym Jorku. Tam zobaczymy Shakirę, Madonnę i BTS.
6: A teraz zmieniamy temat. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlenem Zastalem Zielona Góra 74-77. Zastal, który nie był nawet pewien udziału w play-off, po fazie zasadniczej nie przestaje zaskakiwać i zadziwiać. Po wcześniejszych zwycięstwach z Kingiem Szczecin w ćwierćfinałach i Arką Gdynia w półfinale na finiszu rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 1-0. Drugi mecz odbędzie się w środę o 20:15. Także w hali Osir Bemowo trofeum zdobędzie ta drużyna, która wygra 4 razy. Teraz tenis. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linet, która awansowała do drugiej rundy turniejów z Hertogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birrell 2-6, 6-1, 6-2. Jej kolejną rywalką Słowaczka Mia Pohankowa, która niespodziewanie pokonała rozstawioną z dwójką Clare Tauson z Danii. W Holandii grają także panowie. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zagra dziś z Węgrem Martonem Fuczowiczem, a Kamil Majszak z Finem Otto Virtanenem, z którym w niedzielę przegrał w półfinale Challengera w Birmingham.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
0: 19 stopni teraz w Szczecinie i to jest prawie dzisiejszy wtorkowy temperaturowy maks. Dlaczego? Bo 21 po południu. Stosunkowo niewiele słońca. Ba, koło godziny 12 mogą nawet pojawić się przelotne opady deszczu. Jutro podobno ma być sucho, 21 stopni, ale też w pewnym momencie wietrznie. Matka natura taka mocno niezdecydowana w tym tygodniu chyba też jest zdenerwowana, że skończył się długi czerwcowy weekend.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
5: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Coś nam stygnie za oknem. Ach, to lato. Kuba i Kuba w piosence pod tytułem Stygnie lato. Nasz muzyczny towar eksportowy Pomorza Zachodniego. Przecież to panowie z Drawska Pomorskiego, a więc nasze strony, nasze rejony. A lato stygnie rzeczywiście, bo dzisiaj wietrznie i dosyć chłodno.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Tak jest, dzisiaj wtorek, 9 dzień czerwca, 8:42. My po raz ostatni w porannym szczycie komunikacyjnym zaglądamy na ulicę Szczecina. Nie odpuszczają te kolejki na węźle Kijewo przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Nie odpuszczają, wręcz przeciwnie, tam cały czas trzeba stać nawet kilka, może nawet 10 minut, żeby dostać się na ulicę Struga, na Europejskiej. Także jest trudno teraz z przejazdem, nie tylko teraz, to chyba sytuacja, która powtarza się nam każdego dnia od poniedziałku do piątku i podobnie nie topnieją kolejki na Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z Chorzą w stronę centrum Szczecina. Poza tym jest naprawdę dobrze teraz na ulicach naszego miasta, bo na przykład przerzedziło się mocno na Moście Długim czy na ulicy Wyszyńskiego, ale także na trasie Zamkowej. Natomiast na Wyszyńskiego przed Bramą Portową cały czas są utrudnienia, bo już mówiłem wam o tym i przypominam, że mieliśmy kolizję na zjeździe z Alei Niepodległości w kierunku Placu Zwycięstwa, czy z Wyszyńskiego w kierunku Placu Zwycięstwa, obok Bramy Portowej w każdym razie. No i przez to mamy takie kilkusetmetrowe kolejki samochodów właśnie przed Bramą Portową.

0: Roxette i The Big Love w Radiu Super FM. No muszę przyznać, że bardzo lubię ten utwór.
1: No właśnie, a ten utwór jest starszy od ciebie o ho, ho, ho, tyle lat, że nie wiem, czy nie dwa razy nawet, albo może i ze trzy. Piotr Jarząbek oczywiście w Radiu Super FM, dziennikarz Radia Super FM. Nie mogłem mu odmówić tego, żeby powiedzieć, że to Roxette, bo rzeczywiście Roxette lubi. Ale my nie będziemy mówić o muzyce, tylko o sporcie, Piotrek, czyli też o czymś, o czym lubimy mówić, prawda?
0: Tak, wydaje mi się, że obaj lubimy o tym mówić i wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że obaj na tym się znamy, a powód nieprzypadkowy, no bo przecież tylko dwa dni zostały i za chwilę rusza mundial, no wielkie święto piłki nożnej.
1: To prawda, mundial bez reprezentacji Polski, podobno to nie mundial, ale na antenie Radia Super FM tej reprezentacji Polski to będzie sporo, paradoksalnie, chociaż na mundialu nie gramy, ale o tym za chwilę. Będą specjalne wiadomości sportowe, będą specjalne sekcje na antenie Radia Super FM od czwartku, gdzie o mundialu będziesz mówić. Powiedz o tym coś więcej.
0: Tak jest, będziemy prezentowali codziennie dwa serwisy. Najpierw poranny, taki podsumowujący, no bo wiemy, że mecze są w nocy, więc będziemy podsumowywali to, co działo się w nocy. No i po południu, gdzieś tam przed tym pierwszym meczem, takim wieczornym, bo te pierwsze mecze nawet o 19, 18 się zaczynają, to będziemy zapowiadali to, co się wydarzy, kto będzie z kim grał, jakie tutaj będą szanse, punkty, kto wygra z kim, kto przegra, to będziemy zapowiadać. Zapraszam już od czwartku.

0: dodatku będziemy takie dwa serwisy przygotowywać.
1: A po godzinie 8.30 polskie mundialowe historie w Radiu Super FM. Będziemy wspominać te wszystkie niesamowite rzeczy związane z występami biało-czerwonych King Kongów, gigantów na Mistrzostwach Świata. Było ich sporo, bo ja z jednej strony troszeczkę prześmiewczo oczywiście przed momentem powiedziałem, no ale był ten mecz na wodzie między innymi. Przecież niesamowity XX wiek polskiej reprezentacji, a z drugiej strony kucharz na konferencji prasowej. Także naprawdę od sukcesów do śmiechów i porażek też niestety. Także po 8.30 też nie zabraknie tej muzyki związanej z Mistrzostwami Świata, bo przecież mundial to nie tylko sama piłka nożna, ale też kultura, muzyka.
0: Myślę, że Shakiry nam nie zabraknie w tym porannym programie.
1: Ale to nie tylko Shakira, mój drogi. Ja przesłuchałem bardzo dużo. Myślę, że w ubiegły długi weekend kilkadziesiąt, pod 100 prawie piosenek związanych z Mistrzostwami Świata i Shakira oczywiście często tam się pojawia, ale nie tylko. Także o tym też będziemy mówić, bo Mistrzostwa Świata to nie sama piłka kopana. To muszę do ciebie jeszcze dopytać na koniec. Kto twoim zdaniem wygra Mistrzostwa Świata, a kto będzie czarnym koniem?
0: Po cichu trzymam kciuki za Curaçao oczywiście. Czarnym koniem będzie Wybrzeże Kości Słoniowej moim zdaniem, bo ma takie dosyć dobre warunki, dobrą grupę, a wygra Hiszpania lub Holandia.
1: Okej, Holandia?
0: Tak.
1: Moim zdaniem wygra Francja, to znaczy Francja będzie jednym z faworytów w turnieju.
0: To zawsze są faworyty.
1: A paradoksalnie czarnymi końmi mogą być Niemcy, bo oni dawno już niczego nie wygrali. Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM już od czwartku. Zapraszamy was serdecznie, Piotr Jarząbek i Bartek Czetowicz.

0: Curaçao, Haiti między innymi. Takie reprezentacje zagrają na Mistrzostwach Świata, na Mundialu, który rozpoczyna się już w czwartek za oceanem. Zapowiadaliśmy, że będą specjalne serwisy tematyczne na antenie Radia Super FM, że po godzinie 8.30 od czwartku będziemy wspominać występy biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata. To nie tylko były porażki, uwierzcie mi, bo też sporo sukcesów mniejszych i większych, rzecz jasna, na tej imprezie. Tak będzie, od czwartku w Super FM, a dzisiaj jak na razie mamy wtorek i za 3 minuty będzie godzina 9. To oznacza, że czas się pożegnać. Bartek Czotowicz, to była audycja Dzień Dobry, tu Super FM. To była przyjemność, że mogliśmy być razem. Już za chwilę program Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
12: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
13: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
14: I po reklamie.
15: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
16: Ropa tanieje. Co dalej z maksymalnymi cenami paliw? Czarna woda i martwe ryby. Służby badają rzekę na Podkarpaciu. I mieszkanie za remont w Łodzi ruszył nabór wniosków do programu.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Paulina Nawrocka, zapraszam. Ropa tanieje po wstrzymaniu działań wojennych na linii Izrael-Iran. Oba kraje zgodziły się zakończyć ataki, które zagroziły rozmowom pokojowym, mającym na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Maklerzy twierdzą, że w efekcie baryłka ropy staniała o ponad procent. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliw niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, podkreśla minister energii Miłosz Motyka.
17: Jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
16: Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,93, a litr 98 maksymalnie 6,57. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 6,45 zł. Decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Załęskiemu prezydent Karol Nawrocki ma podjąć w odpowiednim czasie, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj zebrała się kapituła tego najwyższego pierwszego polskiego odznaczenia państwowego. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
2: Prezydent uczestniczył we wczorajszych obradach, nie jest jednak jasne, jaką rekomendację przedstawili mu członkowie organu. Rzecznik prezydenta napisał w serwisie X tylko, że kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Dodał również, że głowa państwa podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Dyskusja wokół najwyższego polskiego odznaczenia dla ukraińskiego przywódcy pojawiła się po decyzji Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA. Krok ten wywołał krytyczne reakcje w Polsce i stał się impulsem do rozważenia odebrania przyznanego orderu. Premier Donald Tusk zwrócił się wczoraj do prezydenta Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę, by wyjaśnić sobie trudne sprawy.
16: Śnięte ryby, spieniona woda koloru czarnej kawy i śledztwo w sprawie zanieczyszczenia. Tak wygląda rzeka Stobnica na Podkarpaciu, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb. Służby wykluczyły już przyduchę, czyli naturalny niedobór tlenu w wodzie. Wyłowiono 15 kg martwych ryb. Przyczyny skażenia mają wyjaśnić badania laboratoryjne. Sprawę badają Wody Polskie i policja. W Łodzi ruszył właśnie nabór do programu Mieszkanie za remont. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
18: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czym się opłaca mieć w zasadzie dożywotnio mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
16: W związku z dużym zainteresowaniem w pierwszej edycji w tym roku Łódź przygotowała więcej mieszkań. Rok temu było ich 11, a wniosków 150. W tym roku lokali jest 30, a wnioski można składać do piątku.
19: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
14: Super FM. Pogoda.
20: Przed południem zdecydowanie więcej chmur niż słońca, ale już po południu, jak będziecie wracać z pracy do domu, ta sytuacja się odwróci. Po 16 zdecydowanie więcej słońca. Teraz 19 stopni niedaleko Politechniki Morskiej, 18 na Warszawie, dzisiaj maksymalnie do 21 stopni. I na ten moment na mapach meteo nie widzę żadnych zapowiedzi opadów.
19: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
15: Super FM z widokiem na Szczecin.
20: Już jutro w naszym mieście odbędzie się konferencja Ekologia 360. Jak żyć w równowadze, podczas której spotkają się przedstawiciele świata nauki, eksperci zajmujący się ochroną środowiska, samorządowcy, ale także osoby na co dzień zaangażowane w działania proekologiczne. O tym wydarzeniu będziemy mówić w naszym przedpołudniowym programie. To jest konferencja pod patronatem Radia Super FM. 4 minuty po 9.
15: Super FM z widokiem na Szczecin.
21: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
20: Jarek Węgler, kłaniam się i zapraszam. To jest przedpołudniowe radio Super FM, a na dobry początek naszego przedpołudniowego spotkania Alison Moje. Dzień dobry.

setka i dwa dni w przedpołudniowym programie Radia Super FM, prawie kwadrans po dziewiątej. Na Pomorzu Zachodnim dyskutujemy o odnawialnych źródłach energii. Wczoraj rozpoczęli panele eksperckie. Ponad 100 prelegentów i ponad 2000 uczestników. W Świnoujściu trwa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej pod hasłem Bezpieczeństwo, Przemysł, Transformacja. W konferencji biorą udział przedstawiciele 45 krajów, a jej głównym tematem będzie bezpieczeństwo właśnie energetyczne w regionie. Jak czytamy na stronie wydarzenia, ma ono być platformą rozmowy o kluczowych wyzwaniach i priorytetach dla Polski i Europy. Konferencja w Świnoujściu potrwa do środy, a jednym z patronów wydarzenia jest Radio Super FM.

0: Tak grało się w latach 80. Alphaville, Big in Japan, 25 po 9. Wtorkowe przedpołudnie z radiem Super FM trwa. Słyszeliście, że będą darmowe bilety kolejowe po Polsce i Niemczech? Tak, tak. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak uzgodnił z ministrem transportu Niemiec porozumienie w sprawie polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Chodzi o pulę 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodych i jeszcze w tym roku odbędzie się konkurs. Projekt ma być skierowany do osób poniżej 27 roku życia, które chciałyby podróżować pociągiem w Polsce i w Niemczech. Jeszcze w tym roku odbędzie się właśnie wspomniany konkurs, w ramach którego będzie można wygrać bezpłatny bilet, a minister doprecyzowuje, że bilet umożliwi posiadaczowi 7 dni bezpłatnej podróży koleją w Polsce i Niemczech. Inicjatywa jest wzorowana na niemiecko-francuskim bilecie przyjaźni z 2023 roku. To idea bardzo dobrze sprawdziła się. Jak dodał minister infrastruktury, Polska postanowiła zrealizować pierwszy taki projekt z Niemcami, a jeśli okaże się sukcesem, no to kolejny chciałby również zrealizować z Francją.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków. Autopromocja. Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
11: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
10: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
9: I po reklamie.
0: Pół do dziesiątej. Wiadomości Super FM, Andrzej Kutys.
12: Pieniądze na czystą wodę dla Szczecina, umowa podpisana. W rozmowie Radia Super FM o zielonej energii w regionie. Duma Pomorza warta miliony, ale czy to dużo? Wycenia Transfermarkt.
9: Super FM. Wiadomości.
12: nowe wodociągi, system wykrywania awarii już pod ziemią i dodatkowe zabezpieczenie jakości. 34 miliony złotych na czystą wodę dla Szczecinian. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencję prasową zorganizowano w Zakładzie Produkcji Wody w Pilchowie, z którego pracy na co dzień korzystają dziesiątki tysięcy Szczecinian, podkreślał zastępca prezydenta miasta Łukasz Kadłubowski.
7: Prawie 60 tysięcy osób korzysta właśnie z Zakładu Produkcji Wody w Pilchowie na finansowanie na kwotę prawie 34 milionów złotych. W ramach właśnie tej kwoty zostanie wsparta modernizacja Zakładu Pilchowie, ale też 15 takich odcinków sieci wodociągowej w naszym mieście.
12: Zakład w Pilchowie właśnie przychodzi remont. Pieniądze z funduszu w części będą także wykorzystane do tego zadania, ale jak zwracała uwagę Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, czyli prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, to także lepsze wodociągi i kanalizacja w całym naszym mieście.
13: Cały program, który mamy do 2028 roku, opiewa na 250 milionów złotych na zadanie zarówno na sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. Dodatkowe środki pozwolą nam niektóre zadania przyspieszyć.
12: A jak podkreślają władze Szczecina, woda pitna w mieście w kranach jest bardzo wysokiej jakości.
14: Więcej na stronie super.fm.
12: Chcemy uaktywnić polskie i zachodniopomorskie firmy, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz, pytany o powstawanie zielonej energii w regionie. Przypomnijmy, w Świnoujściu trwa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Jak podkreślał Geblewicz, Pomorze Zachodnie zbyt przyjacielsko traktowało firmy zagranicy.
15: My, powiedzmy sobie, trochę chyba zbyt przyjacielsko niektórych naszych partnerów biznesowych traktowaliśmy. Zbyt wiele firm nie produkowało u nas, a chcemy, żeby to się zmieniło. Więc takie jasne przesłanie tak dla zielonej energii, tak dla zielonej energii na Pomorzu Zachodnim i na Bałtyku, ale z jak największym zaangażowaniem naszych polskich, zachodniopomorskich firm.
16: Ciekawe sformułowanie, traktowaliśmy zbyt przyjacielsko, czyli rozumiem, że ta strategia local content to nie będzie strategia teoretyczna?
15: No pamiętajmy o tym, że my nie mamy technologii po prostu, czy nie mieliśmy technologii. Dopiero teraz, w chwili obecnej, pierwsza polska turbina ma szansę być opracowana. Z tego też powodu to giganci światowi u nas instalowali pierwsze moce, zarówno te na lądzie, jak i na morzu. Natomiast krok po kroku coraz bardziej budujemy nasze kompetencje i chcemy, żeby nasze firmy były coraz bardziej aktywne w tym sektorze, bo to jest przyszłość polskiej gospodarki.
12: A konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej potrwa do środy 10 czerwca. Jednym z jej patronów jest Radio Super FM.
14: To są wiadomości w Radiu Super FM.
12: Drużyna warta ponad 82 miliony złotych, co daje pozycję w środku stawki klubów piłkarskiej ekstraklasy. Znany portal Transfermarkt opublikował nową wycenę, także Pogoni Szczecin i jej poszczególnych zawodników. Różnice na plus i na minus sięgają najwięcej 500 tysięcy euro, a kwoty przejrzał Piotr Jarząbek.
17: Największy wzrost o 500 000 euro w składzie portowców zanotował Grek Dimitros Keramitsis, który jest teraz najdroższym piłkarzem w kadrze. Ten tytuł dzielą z nim Attila Szoloj i Sam Greenwood. Wszyscy są warci po 2 miliony euro, ale Anglik zanotował spadek wartości o 500 tysięcy. Spore wzrosty zanotowali jeszcze Nathan Ława i Filip Czujć. Spadek wartości dotyczy za to jeszcze Karola Angielskiego czy Musy Dżuwary. Warto dodać, że łączna wartość drużyny Pogoni wynosi w tej chwili nieco ponad 19,5 miliona euro, co w skali ekstraklasy daje jej 9. lokatę.
2: Super FM Sport.
18: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Polscy kibice przywitali na lotnisku w Warszawie Maję Chwalińską, która wróciła prosto z Paryża, gdzie dotarła do finału French Open. Mimo największego sukcesu w karierze zawodniczka nie spodziewała się, że w Polsce zostanie to odebrane jako taki fenomen.
19: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc no byłam w dużym szoku.
18: Dzięki udanemu występowi w turnieju polska tenisistka awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycję lidera straciły Włoszki, które po trwającej 2 lata serii 39 wygranych doznały pierwszej porażki. Uległy Brazylijkom 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższe kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju w dniach od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Zostając przy siatkówce, to teraz ciekawy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem Plus Ligi. Brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piazze. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii pokonała w meksykańskiej Puebli Peru 3-1 w ostatnim sprawdzianie przed rozpoczynającymi się w czwartek mistrzostwami świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym mistrzowie Europy zatarli złe wrażenie po niespodziewanym remisie z Irakiem 1-1 kilka dni wcześniej. Towarzysko grała też Holandia z Uzbekistanem, gdzie padł wynik 2-1, a Francja pokonała 3-1 Irlandię Północną. Koszykarze San Antonio Spurs wygrali z New York Knicks 115-111 w trzecim meczu finałowym Ligi NBA. Stan rywalizacji do 4 zwycięstw to 2-1 dla drużyny z Nowego Jorku. Dla Spurs zadanie było tyle trudne, że przerwali serię 13 meczów bez porażki Knicksów. Spotkanie z trybun oglądał Donald Trump, który został pierwszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który wziął udział w finałowych rozgrywkach NBA, ale chyba nie zapamięta tego zbyt dobrze, bo gdy na telebimach pojawiła się jego twarz, został wygwizdany.
9: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
0: Wiem, że spoglądacie i zastanawiacie się, pokropi czy też nie. Teraz, jak spoglądam na mapę meteo, jasno wynika, że nie powinno padać w stolicy Pomorza Zachodniego, przynajmniej do południa. Później ma się przejaśnić, będzie do 21 stopni. No i czekamy na tę co najmniej dwudziestkę.
9: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
0: Dawno nie słyszałem tej piosenki. Artur Gadowski, który przypomni jeden z klasyków. No, dodajmy rodzimych klasyków. Szczęśliwego Nowego Jorku. Artur Gadowski, Super FM za 23:10.

0: jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Szef jak latarnia. Dobry lider jest trochę jak latarnia morska. Nie płynie za każdym statkiem, nie krzyczy na fale, nie udaje, że umie zatrzymać sztorm, ale daje kierunek. I to w przywództwie jest bardzo ważne, szczególnie wtedy, gdy w firmie robi się trudno. Kiedy jest presja, spóźniony projekt, zdenerwowany klient, błąd w zespole albo decyzja, którą trzeba podjąć szybciej niż ktokolwiek by chciał. W takich momentach

0: Tylko że wymaganie bez kierunku to jest po prostu nacisk. A nacisk rzadko uruchamia odpowiedzialność. Na pewno uruchomi strach. I nie, nie chodzi o to, żeby lider był miły za wszelką cenę. Firma to nie jest sanatorium. Są cele, terminy, klienci, odpowiedzialność, konkretna robota do wykonania. Ale jest różnica pomiędzy światłem, które oślepia, a światłem, które pomoże ci znaleźć drogę. Lider latarnia nie mówi, źle płyniecie. Mówi, tu jest brzeg, tu są skały, tu jest bezpieczny kierunek. W praktyce oznacza to zmianę rodzaju pytań. Zamiast, dlaczego znowu jest problem? Można zapytać, co teraz najbardziej blokuje dalszy ruch? Zamiast, kto tu zawalił? Czego potrzebujemy, żeby naprawić sytuację? Zamiast, ile razy mam mówić? Co ustalimy tak jasno, żeby następnym razem nie wracać do tego samego? Takie pytania nie zdejmują odpowiedzialności. One porządkują. Bo człowiek, który nie musi walczyć o twarz, ma więcej przestrzeni, żeby zobaczyć fakty i podjąć działanie. Spróbuj jeszcze raz. Zanim dociśniesz zespół pytaniem, zatrzymaj się i pokaż kierunek. Pomóż im dopłynąć do brzegu.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Jeden z najbardziej rozpoznawalnych boysbandów lat 90. Backstreet Boys w Super FM. To może być przełomowe lato dla polskiej turystyki. No jeśli uwzględnić po pierwsze droższe bilety lotnicze, cieplejsze prognozy w naszym kraju, no i rosnące oczekiwania Polaków, to wszystko może mieć ogromny wpływ na morskie kurorty. No i znów te miejsca mogą wygrywać z zagranicznymi wojażami. Za chwilę w Super FM komentarz analityków rynku na temat zbliżających się wakacji w serwisie Radia Super FM, a ten punktualnie o 10.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Reklama. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
10: Burze, silny wiatr i upały. Pogoda da się dziś we znaki. Iran i Izrael znów wstrzymują ogień po wezwaniu Donalda Trumpa. Powiemy też o planach wpisania śląskiego języka na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia, które obejmują aż 13 województw. Synoptycy alarmują, że nad Polskę nadciągają gwałtowne burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad. Najbardziej zagrożone są województwa południowe, centralne i wschodnie. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. Alerty przed wysokimi temperaturami będą obowiązywać od 14 do 18 dla województwa mazowieckiego oraz części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Iran i Izrael wstrzymują ogień po wymianie ciosów, która groziła storpedowaniem rozmów między Teheranem i Waszyngtonem. Do wstrzymania działań wojennych wzywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tomasz Orchowski.
11: Ostatnie ataki Izraelczycy przeprowadzili mimo wezwań Trumpa, żeby tego nie robili. Prezydent USA w rozmowie z BBC zaprzeczył jednak, że premier Benjamin Netanyahu się sprzeciwił. Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji bardzo, bardzo korzystnego porozumienia z Iranem, twierdzi amerykański przywódca. Porozumienie nie będzie zezwalało Iranowi mieć broni jądrowej i tak dalej. Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. Umowa może zostać podpisana za 2 lub 3 dni. Problem w tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych o zbliżającym się bliskowschodnim porozumieniu mówił już w sumie, jak wylicza CNN, 37 razy.
10: Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, został zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w jego sprawie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne, informuje agencja Reutera. W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Tegoroczne lato może być przełomowe dla polskiej turystyki. Droższe bilety lotnicze, cieplejsze prognozy i rosnące oczekiwania Polaków sprawiają, że krajowe destynacje mają dziś mocniejsze karty niż kiedykolwiek. Rodzima branża turystyczna poczyniła w ostatnich latach ogromny rozwój, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
12: Żyjemy w tym momencie w erze gospodarki doświadczeń, tak to się określa. Nie wystarczają zwykłe produkty i usługi, to ma być przeżycie, doświadczenie, emocje, wspomnienia. I te doświadczenia są podczepiane pod usługi i produkty.
10: Dowodem na to mają być rezerwacje nad Bałtykiem, które biją rekordy. Wakacje szkolne ruszają 26 czerwca. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO to nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej Śląszczyzny wobec dwóch wet prezydenckich w tej sprawie. Formalnie starania będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa. Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
13: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
10: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki wetowali przyjęte przez parlament ustawy.
14: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
8: Super FM. Pogoda.
0: Deszczowe chmury nad naszymi głowami, ale jak na ten moment nie ma mowy o deszczu. I nie powinniśmy się martwić. Ba, nawet powiem więcej. Po południu zdecydowanie więcej promieni słonecznych w odróżnieniu do południa i wschodu naszego kraju, gdzie już pada. Dzisiaj w stolicy Pomorza Zachodniego do 21 stopni.
14: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Już za kilkanaście minut Super Eko Magazyn. Dzisiaj Ania Malec porozmawia z Mieczysławem Skawińskim, doradcą wojewody do spraw ochrony środowiska, a także przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Kariną Błaszków-Składanek, a także Marcinem Matusiakiem. Temat, myślę, na czasie zdecydowanie taki, który nas bardzo interesuje, także w Super FM. System kaucyjny dla jednych, no właśnie, to spełnienie marzeń, a innym w dalszym ciągu jakoś nie pasuje. No to spróbujemy dokładnie rozłożyć na czynniki pierwsze system kaucyjny w Super Eko Magazynie Radia Super FM.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
15: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
1: Dzień dobry, witamy w Super Eko Magazynie. Dzisiaj ze mną goście, dużo gości w zasadzie. Pan Mieczysław Skawiński, doradca wojewody do spraw ochrony środowiska. Witam pana.
2: Dzień dobry państwu.
1: Jest z nami też pani Karolina Błaszków-Składanek, pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.
3: Dzień dobry.
1: A także pan Marcin Matusiak, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urząd Marszałkowski także.
4: Dzień dobry.
1: Szanowni państwo, dużo ważnych tematów mamy dzisiaj przed sobą, które chcielibyśmy naszym słuchaczom przybliżyć, przedstawić. Taka rewolucja niedawno weszła do naszego miasta, do kraju w ogóle, z którą się powoli oswajamy, której na imię system kaucyjny. Coś, co już wielu z nas dotknęło, jednym pasuje, innym nie pasuje, z różnymi w tym temacie niedogodnościami czy radościami też związanymi się spotykamy. No właśnie, pytanie do pana Mieczysława Skawińskiego. To jest rzecz, która okazuje się, że jest fajna czy nie fajna z perspektywy mieszkańców?
2: Tak naprawdę...
1: Pewnie będzie odpowiedź, to zależy.
2: Tak, dokładnie. Tak naprawdę zaczynamy doświadczenie z tym systemem kaucyjnym. Faktycznie został wprowadzony około 9 miesięcy temu. Przez pierwsze 3 miesiące to był okres przejściowy, gdzie ciężko w ogóle było znaleźć opakowania, które wchodzą do systemu kaucyjnego. Potem mieliśmy styczeń i te opakowania zaczęły nam się pojawiać. Natomiast w tej chwili, kiedy zaczyna być ciepło, ludzie zaczęli kupować więcej wód, napoi i tego rodzaju rzeczy, tych opakowań, które trafiają do systemu kaucyjnego, będzie więcej i za jakieś kolejne 6 miesięcy będzie można podsumować ten system kaucyjny. Na chwilę obecną wiadomo kilka rzeczy. Po pierwsze, system kaucyjny, pomimo tego, że wystartował, niestety miał kilka problemów i w dalszym ciągu ma ich. Pierwsza rzecz to jest to, że ciągle jest za mało tych butelkomatów osławionych w przestrzeni publicznej. Praktycznie nie występują, jedynie w centrach handlowych, większych centrach handlowych, mniejsze sklepy tak naprawdę nie korzystają z butelkomatów, a korzystają z ręcznego odbierania tych opakowań kaucyjnych od klientów. To nas stwarza problem w troszeczkę takich logistycznych. Drugim problemem, na który wskazują ludzie korzystający z tego systemu, to tak naprawdę sama forma oddawania tych opakowań. Opakowanie musi być niezgniecione, niepozbawione, na przykład etykiety, na której jest kod kreskowy. No to ciężko będzie przeskoczyć ze względu na samą konstrukcję chociażby tych butelkomatów, które muszą zeskanować tą butelkę, muszą zeskanować kod, żeby upewnić się czy stwierdzić, że dane opakowanie wchodzi do systemu kaucyjnego.
1: Są perspektywy w kwestii dostępności tych butelkomatów? Jakie inne rozwiązania jeszcze mamy na horyzoncie?
2: Perspektywy, tak, oczywiście. Ten system właściwie dopiero teraz startuje, tak można to nazwać. Z biegiem czasu tych butelkomatów pojawi się więcej. W tej chwili to, co obserwujemy, to butelkomaty z pojedynczym wrzutem, czyli jedna butelka czy jedna puszka wrzucamy pojedynczo. W perspektywie są butelkomaty, do których będzie można wrzucić cały worek, całą reklamówkę, oczywiście wyrzucając te reklamówki.
1: Czyli zmniejsza się czas, który spędzamy przy butelkomacie.
2: Dokładnie. Natomiast to wszystko zależy od tego, kto ten butelkomat kupuje, dlaczego kupuje, jaki obrót jest na przykład w sklepie, przy którym stoi ten butelkomat, lub czy gmina zdecyduje się na zakup takiego urządzenia, które postawi gdzieś na swoim terenie.
1: Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Super Eko Magazyn, tylko w Super FM.

0: Tu Radio Super FM, 27 po 10 w Super Eko, magazynie Radia Super FM. Rozmawiamy dzisiaj o systemie kaucyjnym. Mieczysław Skawiński, doradca wojewody do spraw ochrony środowiska, Karolina Błaszków-Składanek z Urzędu Marszałkowskiego, a także Marcin Matusiak. Wy również możecie skomentować, możecie do nas zadzwonić. Jak oceniacie system kaucyjny 91 2 4 5 5, pomarańczowy super telefon, a już jutro startuje konferencja Super FM poświęcona ekologii, ekologia 360. Jak żyć w równowadze, podczas której spotkają się przedstawiciele świata nauki, eksperci zajmujący się ochroną środowiska, samorządowcy, a także osoby, które na co dzień zaangażowane są w działania proekologiczne. O tym będziemy także jutro mówić w przedpołudniowym programie. Za chwilę 10.30 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria.
4: I praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
8: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
3: I po reklamie.
0: Wiadomości Super FM, Andrzej Kutys.
10: Dorosły pobił nastolatka. Jest akt oskarżenia. Szpital na Pomorzanach ma najnowocześniejszy sprzęt na świecie. Konferencja Radia Super FM o ekologii to już jutro.
3: Super FM. Wiadomości.
10: Bił po głowie, spowodował wstrząs mózgu 15-latka. Szczecińska prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia w sprawie 46-letniego mężczyzny, który bez powodu zaatakował chłopca na terenie jednej ze szkół w Policach. Do zdarzenia doszło jesienią ubiegłego roku. W październiku 2025 na terenie SP8 w Policach w godzinach wieczornych agresor, 46-letni Mariusz K., był już wcześniej karany sądownie. Odpowie teraz za spowodowanie obrażeń ciała u pokrzywdzonego. To m.in. stłuczenia głowy oraz wstrząs mózgu. Napastnik przyznał się do winy, grozi mu 3 miesięcy do 5 lat za kratami.
11: To są wiadomości w Radiu Super FM.
10: Najnowocześniejszy skaner tkanek na świecie właśnie dotarł do Uniwersyteckiego Szpitala na Pomorzanach. Kolejny krok w rozwoju, podkreślają władze placówki. Jak czytamy w komunikacie prasowym, podobne urządzenie funkcjonuje już w tej klinice, w klinice urologii, ale nowy skaner jest jednak nowszej generacji, będzie pomagał w leczeniu pacjentów na ginekologii i onkologii ginekologicznej. Działanie skanera przedstawił Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala.
12: To urządzenie można porównać do bardzo zaawansowanego aparatu fotograficznego połączonego z mikroskopem. Tuż po wycięciu fragmentu tkanki podczas operacji wykonuje on niezwykle dokładne zdjęcie komórek. Dzięki temu lekarze mogą niemal od razu sprawdzić, czy usunęli wszystkie zmienione chorobowo tkanki. Mówiąc najprościej, zamiast czekać na wynik badań, mogą zajrzeć do wnętrza tkanki praktycznie od razu, co pomaga szybciej podejmować ważne decyzje podczas operacji.
10: A taki skaner kosztuje prawie 2 miliony złotych.
11: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
10: Ekologia 360, czyli jak żyć w równowadze. To hasło konferencji organizowanej przez Radio Super FM, a jutro odbędzie się w środę 10 czerwca w restauracji Jachtowa. O szczegółach Piotr Jarząbek.
13: Wydarzenie jest rozwinięciem tematów poruszanych w audycji Super Eko Magazyn, emitowanej na naszej antenie we wtorki i czwartki. Podczas konferencji prelekcje wygłoszą m.in. przedstawiciele szczecińskich uczelni, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego czy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Będą także panele eksperckie z reprezentantami parków narodowych, zakładów wodociągów i kanalizacji czy lasów państwowych. Konferencja Ekologia 360 – Jak żyć w równowadze odbędzie się jutro, 10 czerwca, w hotelu restauracji Jachtowa. Początek o godzinie 10.30.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
14: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. To jest historyczny tydzień dla szczecińskiej sceny muzycznej. Akademia Sztuki zaprasza na pierwsze w historii Wydziału Jazzu i Produkcji Muzycznej koncerty dyplomowe. Do 19 czerwca kultowy Jazzment Club wypełnia się teraz świeżą energią, autorskimi kompozycjami i zupełnie nowymi aranżacjami jazzowych klasyków. Młodzi, zdolni i gotowi, by podbić muzyczny świat. Studenci studiów licencjackich i magisterskich prezentują swoje dyplomy na żywo. Początek maratonu codziennie od godziny 17. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Pokaz filmu Rekwiem dla stoczni oraz rozmowa z reżyserem Piotrem Binkiem. To symboliczne i głęboko emocjonalne pożegnanie Stoczni Szczecińskiej. Miejsca, które przez dekady było sercem przemysłowym miasta i świadkiem historii Polski. Film nie szuka winnych, ani nie rozlicza polityki. Zamiast tego opowiada o przemijaniu, pamięci i godności. W muzyczno-wizualnej formie oddaje hołd ludziom, którzy poświęcili tej przestrzeni swoje życie zawodowe. To Rekwiem nie rozgrywa się w sali koncertowej, lecz wśród suwnic, dźwigów i zardzewiałych kadłubów. Dokumentalny film zobaczycie w Domu Kultury Słowianin dziś o 11. Polska, Tajwan, Kuba i Stany Zjednoczone spotykają się na jednej scenie. W najbliższy czwartek Villa Jazz Club zaprasza na koncert projektu One Voice for Taiwan. Muzyczną podróż przez współczesny jazz, soul i brzmienia świata. Za projektem stoi szczeciński saksofonista i producent Sylwester Ostrowski, który od lat buduje artystyczne mosty między Europą i Azją. Towarzyszyć mu będą kubański trębacz oraz tajwańska wokalistka. To będzie wieczór pełen improwizacji, światowych rytmów i wyjątkowych muzycznych spotkań. Villa Lenza po raz kolejny udowadnia, że jazz nie zna granic. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: To Super FM za 23:11.

0: zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Ekomagazyn.
1: Naszym gościem w Super Ekomagazynie jest dzisiaj pan Mieczysław Skawiński, doradca wojewody do spraw ochrony środowiska, pani Karolina Błaszków-Składanek, pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego i także z Urzędu Marszałkowskiego pan Marcin Matusiak, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa. Tworzenie miasta, które jest czystsze, bardziej przyjazne dla mieszkańców, to myślę też jest jeden z priorytetów Urzędu Marszałkowskiego, między innymi w strategii ochrony środowiska do 2030 roku. Nasz region stawia sobie różne wyzwania i ma kilka priorytetów. Pani Karolina Błaszków-Składanek, jakie to są? Czy to jest kwestia hałasu, właśnie czystości, powietrza?
2: Zacznę może od czystości powietrza, bo to jest taki temat, który jest bardzo interesujący dla mieszkańców województwa. W naszym województwie sytuacja wygląda naprawdę bardzo dobrze, bo od roku 2022 nie mieliśmy przekroczeń norm jakości powietrza na terenie województwa, ale to nie jest moment, w którym musimy ten czas dobrze wykorzystać, nie możemy go przespać i musimy się zaangażować, i jest to priorytet Urzędu Marszałkowskiego, w proces transformacji energetycznej. Jest to zadanie, które jest realizowane w sposób ciągły przez Urząd Marszałkowski. Teraz mamy też taki projekt, który realizujemy wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. To jest termomodernizacja budynków wielorodzinnych na terenach wiejskich. To jest projekt, który spowoduje, że poprawi to bardzo odczuwalnie jakość życia ludzi. W 100% finansowane jest to ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
1: To bardzo ważna i bardzo istotna kwestia z perspektywy mieszkańców. Inną ważną kwestią jest kwestia pszczelarzy, pszczół na terenie naszego województwa. To jest grupa, która może liczyć na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. No właśnie, na jakie wsparcie, na jaką pomoc w tym roku mogą liczyć pszczelarze?
3: Województwo realizuje od 2019 roku taki program utrzymania rodzin pszczelich, ich zdrowotności. Przez ten okres samorząd wydał już ponad 2 miliony złotych na ten cel.

0: 2019-2025 ponad 10,5 ton węzy pszczelarskiej zakupionej dla 2600 pszczelarzy. To zostało zaopatrzone ponad 97 tysięcy rodzin pszczelich, a w ostatnich latach właśnie koncentrujemy się na zakup karmy z dodatkami probiotycznymi. Ponad 256 ton karmy dla 5,5 tysiąca pszczelarzy, 235 tysięcy pszczół, rodzin pszczeli zostało zaopatrzonych w tą karmę.
1: Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie i za rozmowę. Pani Karolina Błaszków-Składanek była naszym gościem, pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Pan Mieczysław Skawiński, doradca wojewody do spraw ochrony środowiska.
3: Dziękuję bardzo.
1: I pan Marcin Matusiak, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa, także Urząd Marszałkowski.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. A całość naszej rozmowy do wysłuchania na stronie super.fm w zakładce podcast Super Eko Magazyn.

0: Camila Cabello i Shawn Mendes w przedpołudniowym programie za chwilę. Wiadomości o 11 w Super FM, a parę minut po 11 będę miał dla Was wyjątkowe zaproszenie. Mam nadzieję, że będziecie w pobliżu Super FM na 97,5.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
4: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
3: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2. Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
5: I po reklamie.
6: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
7: Wykluczenie transportowe będzie dziś tematem prac rządu. Polacy coraz chętniej oddają krew, wynika z wyliczeń GUS-u. Powiemy też o powitaniu godnym paryskiej królowej. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Paulina Nawrocka, zapraszam. Ministrowie zajmą się dziś projektem ustawy, która ma przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu. O szczegółach projektu mówi Mariusz Marszał ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
8: Projekt zawiera tam wiele elementów, które są nowe. Między innymi wprowadza pojęcia albo definicję wykluczenia transportowego. Do tej pory takie pojęcie nie funkcjonowało w polskim prawie, ale też wprowadza nowe zadania dla samorządów. Krótko mówiąc, nie wystarczy już w tej chwili formalnie organizować przewozy. Trzeba będzie wykazać, że sieć połączeń rzeczywiście zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańcom.
7: Projekt zakłada też, że to marszałkowie województw będą odpowiadać za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych. Rada Ministrów zbiera się w południe. Rząd zajmie się też propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Polacy coraz chętniej oddają krew. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS-u, liczba donacji krwi i jej składników wzrosła w zeszłym roku o prawie 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. W ubiegłym roku w Polsce było ponad 650 tysięcy krwiodawców. Sejm nadal nie wybrał prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jak poinformował wicemarszałek Piotr Zgorzelski, głosowanie odłożono. Kandydatem na stanowiska prezesa IPN-u jest Mateusz Szpytma, zgłoszony przez PSL. Za 4 lata, zdaniem urzędników, powinniśmy móc już pojechać łącznikiem autostrady A4 i wschodniej obwodnicy Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stworzenie liczącego 3 km odcinka drogi ma kosztować ponad 50 milionów, mówi dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski.
9: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, dwa ronda po każdej ze stronę skomunikowane ronda, przejście ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później w całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
7: Przygotowanie projektu inwestycji powinno potrwać 1,5 roku, a umowa z jego wykonawcą ma zostać podpisana na przełomie sierpnia i września. W Niemczech powstanie instytut zajmujący się bezpieczeństwem dotyczącym sztucznej inteligencji. Jego zadaniem będzie ocena szans i zagrożeń związanych z zaawansowanymi modelami AI oraz promowanie międzynarodowych standardów. Decyzję o utworzeniu nowego instytutu podjęła Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To było powitanie godne królowej Paryża. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju po fenomenalnym występie w wielkoszlemowym French Open. W Warszawie czekał na nią tłum kibiców.
10: Grała wspaniale, grała bardzo technicznie. Potrafiła 9 meczów z rzędu wygrać przez 3 tygodnie.
11: Uciszałam wszystkich dookoła. Dzieci, nieważne były obiady, lekcje, tylko to, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi na korcie.
7: Maja Chwalińska nie kryła wzruszenia.
12: Byłam świadoma, że ktoś się zjawi, natomiast skala tego była ogromna. Cieszę się, że mogłam wam sprawić tyle radości.
7: Teraz Chwalińska udaje się na zasłużony, ale krótki urlop. Do gry wróci za 3 tygodnie w wielkoszlemowym Wimbledonie.
13: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
5: Super FM. Pogoda.
0: Brawo, brawo. Nasza Maja kochana, trzymamy kciuki i czekamy na kolejne kapitalne występy. Na trawie i na łączce, i na mączce. No, w ogóle, wszędzie. Zresztą tak sympatycznej tenisistki to już dawno nie widziałem. 5 minut po 11 za oknami szaro, trochę jakby się ściemniło, a wszystko przez te deszczowe chmury. Liczymy, że po południu przejaśni się dzisiaj do 21 stopni. Teraz 19 w Parku Kasprowicza. I podobnie na Pomorzanach.
13: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Zdrowie, warto zadbać o nie, niezależnie od tego, ile macie lat, przypominają lekarze, specjaliści. Po prostu zawsze warto o tym pamiętać. Organizatorzy akcji zdrowia zapraszają, to już niebawem, środa, czyli jutro ze Szpitalem Wojewódzkim. Wydarzenie organizowane jest w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Projektów KPO w zdrowiu i będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. A co tam organizatorzy przygotowali, o tym jeszcze w tej godzinie w naszym przedpołudniowym programie.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Podobno dobrze to wszystko pasuje. Daria Zawiałów i Ta kochani Gueye, a potem Ryan Paris w Super FM.

nas trochę rozleniwili, prawda? Jungle, Bacon, 74. W przedpołudniowym programie już prawie 17 po 11 tu Super FM. Tak, pytacie o więcej szczegółów dotyczących akcji Zdrowa Środa. To już mówię. Po pierwsze, udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. To już jutro. Szpital Wojewódzki zaprasza właśnie na wspomnianą Zdrową Środę. Medyczne miasteczko powstanie na parkingu przed budynkiem K przy Arkońskiej. Tym nie wiem, czy kojarzycie, z charakterystycznym lądowiskiem dla śmigłowców na dachu. Tak, to jest właśnie to miejsce. Wydarzenie potrwa już od 10 do 14, a na uczestników czeka szeroki pakiet badań profilaktycznych, w tym pomiar ciśnienia tętniczego, badania poziomu cukru, analiza składu ciała, spirometria, będzie także USG tarczycy. No, jak podkreślają organizatorzy, badania mają charakter profilaktyczny i informacyjni, a wszyscy uczestnicy otrzymają ustną informację od personelu medycznego, czy wyniki nie budzą niepokoju, czy może warto byłoby je jeszcze pogłębić. Przy wejściu każdy odwiedzający to miasteczko otrzyma specjalny paszport pacjenta, no i zadanie będzie bardzo proste. Odwiedzić wszystkie wyznaczone stoiska profilaktyczne i zebrać 4 pieczątki. A po skompletowaniu właśnie wszystkich oznaczeń uczestnicy będą mogli właśnie odebrać drobne upominki przygotowane przez organizatorów. To co? Jesteśmy jutro umówieni przy Arkońskiej? Zapraszamy już od 10. Zdrowa Środa.

0: Super FM, najbliżej szczecińskich spraw. Wkrótce zakończenie zbiórki na Adasia Orlika. O tym informowaliśmy w naszych lokalnych serwisach. Przypomnijmy, zbiórka jest rozliczana. Wkrótce cała kwota ponad 15 milionów będzie na koniec, informują rodzice Adasia Orlika z Morzyczyna. Przypomnijmy, 4-letnie dziecko przejdzie niezwykle drogą terapię w Stanach Zjednoczonych. O tym przypadku piszemy na naszej stronie super.fm. Tam także najwięcej informacji z naszego miasta polecamy radiową stronę Super FM, super.fm.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
3: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
3: I po reklamie.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

słuchaczka Magda przed chwilą napisała, no takie papryczki, jakie serwujecie w Super FM, wszystkie są zdecydowanie bezapelacyjnie do schrupania. Red Hot, czyli Peppers. Przed momentem Super FM z widokiem na Szczecin coś czuje, że już tak na serio to jest ostatnie odliczanie. W Pobierowie czekają jeszcze chyba w ciszy. No bo jutro już tak cicho chyba nie będzie. Gołębielski czeka na pierwszych gości. Myślę, że żaden obiekt turystyczny nad Bałtykiem nie wywoływał tylu, no właśnie, emocji, chwilami nawet kontrowersji. A jutro hotel nazywany Małym Dubajem otworzy się na turystów. Przed momentem spoglądałem na prognozę dla Pobierowa. Trochę chmur, trochę słońca, no i delikatnie cieplej niż dzisiaj, 20 stopni. To jak na początek nieźle, byleby nie padało, a skoro mówimy o ostatnim odliczaniu, no to proszę bardzo, muzycznie Europe już teraz. Super FM.

0: Dobre. Gitarowe brzmienie i ten kapitalny wokal. To w Super FM. Już się martwiłem, że z tych popołudniowych prognoz mogą być tylko nici, a tu proszę, chmury rozgania wiatr. Wy pracujecie, a my dzielnie wam w tych wtorkowych obowiązkach towarzyszymy. Tu Super FM i będziemy również towarzyszyć także po południu. Kolejne szczecińskie tajemnice przygotowuje dla was Małgosia Duda. To po wiadomościach w południe, jeśli czekacie na kolejny imprezowy hit, który wspólnie wybieramy z prywatką, najbardziej roztańczonym miejscem w Szczecinie, to ten pojawi się także w popołudniowym programie. Po 16 magazynale, to był dzień w ciągu 2 godzin, podsumowujemy te najważniejsze tematy wtorku. Jarek Fendler, dziękuję i spotykam się z wami już jutro po 9. Mam nadzieję, że będziecie, bo ja na pewno.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama.
2: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio Pomorskim.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: I po reklamie.
7: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
8: Wciąż bez decyzji polskiego prezydenta o odebraniu orderu Załęskiemu. Strażacy spinają syreny alarmowe z całego kraju. Polska mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej szykuje się do pożegnania.
3: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wciąż nie zapadła decyzja prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Załańskiemu. Wieczorem kapituła przedstawiła Karolowi Nawrockiemu swoją opinię, nie wiadomo jednak, jak ona brzmi. W interesie Polski nie leży podgrzewanie sporu z Ukraińcami, stwierdził pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
9: Jestem pewien, że mądre jest deeskalowanie, a nie ma co już podgrzewać.
8: Konflikt na linii Polska-Ukraina wynikł, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju jest ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom. Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem, o czym więcej Tomasz Węska.
10: Uruchomienie wszystkich syren na danym obszarze z jednego miejsca jest dziś często niemożliwe, stąd konieczność zmiany, mówi mi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
11: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze. Budujemy system, który pozwoli na to, żeby z poziomu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy ministerstwa, czy wojewody można było uruchomić syreny na danym obszarze.
10: Prace przygotowawcze mają zakończyć się w tym roku. Realny spis spinanie systemu potrwa 2 lata.
11: Musimy ponad 22 tysiące syren wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
10: Docelowo mają być sterowane z 4 źródeł. Na ujednolicenie ich standardu i spięcie ich w jeden system Polska wyda z Krajowego Planu Odbudowy ponad 175 milionów złotych.
8: Mija miesiąc od zaprzysiężenia nowego rządu na Węgrzech. TISE premiera Petra Modziara popiera obecnie ponad 70% wyborców. Tomasz Orchowski.
12: Dla Węgrów najważniejszą decyzją była ta Brukseli o odblokowaniu 16 miliardów euro. Nowy węgierski minister finansów przekazał, że unijne fundusze pozwolą między innymi odciążyć budżet. Oczywiście nie ma nic za darmo. Budapeszt zobowiązał się do podjęcia szeregu działań w tym tygodniu. Rząd Modziara ma przedstawić w parlamencie projekt ustawy antykorupcyjnej. Węgierski parlament przyjął ustawę cofającą decyzję o wyjściu kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego.
8: Nowy węgierski premier wycofał także weto w sprawie prawie 7 miliardów euro przeznaczonych na broń dla Kijowa z instrumentu na rzecz pokoju. Mistrzowie wspinaczki sportowej na czas zjadą na początku lipca do Krakowa. Tamtejszy rynek główny stanie się areną zmagań Pucharu Świata. Dodatkową atrakcją tej imprezy, zwłaszcza dla kibiców z Polski, będzie oficjalne pożegnanie mistrzyni olimpijskiej z Paryża Aleksandry Mirosław, która zapowiedziała, że po tym sezonie zakończy karierę. Zawody w stolicy Małopolski odbędą się po raz drugi. Premierowa edycja sprzed roku zakończyła się sporym sukcesem. Zmagania na ściance śledziły na żywo tłumy kibiców.
2: Radio Super FM.
7: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Pod ulicami i placami Szczecina rozciąga się sieć podziemnych korytarzy. Czasami uważa się, że jest to całe podziemne miasto. Brakuje jednak jego planów. Część korytarzy została zawalona gruzem i ziemią, a inne zalała przesączająca się z góry woda. Są jednak w Szczecinie podziemia, które udostępniono do zwiedzania. A najlepiej przygotowane do ruchu turystycznego są korytarze schronu pod dworcem kolejowym stacji Szczecin Główny, które znane są jako podziemne trasy Szczecina. Można je zwiedzać samodzielnie albo w grupie, z przewodnikiem albo bez przewodnika. W podziemnych korytarzach w czasie II wojny światowej znajdował się największy schron cywilny w tej części Europy. Po rozbudowie mógł pomieścić nawet 5 tysięcy osób. Oczywiście w czasie wojny, kiedy Szczecin był niemieckim Sztetinem, ze schronu mogli korzystać jedynie obywatele niemieccy. Na dwóch poziomach tuneli zaaranżowano aż 3 trasy tematyczne. Na najpopularniejszej trasie związanej z II wojną światową można zapoznać się z historią systemów fortecznych Szczecina, można zobaczyć i doświadczyć, jak zorganizowane było życie w schronie, zwłaszcza w czasie takich nalotów w czasie II wojny światowej. Można też na planszach i posterach zobaczyć, jak wyglądała praca przymusowa Polaków, a wreszcie na wystawie przepięknych, bardzo interesujących fotografii zobaczyć, jak miasto zostało zniszczone w czasie alianckich nalotów. Druga trasa pokazuje czasy tzw. zimnej wojny. Schron został wtedy zaadaptowany na potrzeby szkoleń obrony cywilnej, a na trasie zobaczycie oryginalne wyposażenie z tamtego okresu. Trzecia trasa, najbardziej rozrywkowa, nazwana została Selfie z PRL-em. Może być nie tylko lekcją historii, ale dla pokolenia 50-latków sentymentalnym powrotem do czasów dzieciństwa. Wybierając się na wyprawę do podziemi pod dworcem, warto pamiętać o tym, żeby się odpowiednio ubrać, bo w podziemnych korytarzach panuje stała temperatura około 12 stopni. I kiedy na zewnątrz jest upalny dzień, bez dodatkowej odzieży w podziemiach można najnormalniej w świecie zmarznąć.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości produktów.

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM zaprasza.
16: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. To propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem i pragną przeżyć teatr w jego najbardziej intymnej i pełnej emocji formie. W tym roku podziwiać można wyjątkowo kobiecą obsadę, ponieważ aż w 7 spektaklach wystąpią wybitne polskie aktorki, których monodramy zdobyły uznanie w całej Polsce. Jutro Mój Boski Rozwód i Aneta Todorczuk. W sali Bogusława X Aneta Todorczuk opowie historię pełną humoru, śmiechu, łez i muzyki. Historię rozwodu i budowania życia na nowo. Jej partnerem w tej opowieści jest pies o znaczącym imieniu Prozak. A w czwartek historia Jakuba i Łukasz Lewandowski. W Teatrze Piwnica przy Krypcie bohaterem będzie ksiądz i filozof, który pewnego dnia dowiaduje się, że wcale nie jest tym, kim jest. Podejmuje zatem niełatwą próbę poznania swojej prawdziwej tożsamości, co okazuje się raz straszne, raz śmieszne. Przegląd współczesnego monodramu trwać będzie do 25 lipca. Villa Lenza zaprasza na inaugurację koncertu Meisinger Music Festival. W ramach festiwalu zaplanowano wydarzenia w czerwcu oraz w listopadzie, a koncert inauguracyjny rozpocznie się w piątek. W programie występ grupy Via Ensemble. To międzynarodowe trio złożone z trzech wyrazistych osobowości artystycznych, które łączy wspólny język. Muzyka kameralna najwyższej próby. Zagrają Debussy'ego i Schuberta. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
17: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór.

0: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio. Morskim.
1: Hey! Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealer ma znaczenie.
2: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: I po reklamie.
9: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
10: Ostrzeżenia przed burzami objęły dziś teren niemal całego kraju. Rząd pracuje nad podwyżką płacy minimalnej, nauczyciele walczą o swoje. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, ale o końcu kariery nie chce jeszcze mówić.
0: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Alerty burzowe obejmują dziś 13 województw bez ostrzeżeń. Jedynie północno-zachodnie rejony i wschodnia ściana Polski. Instytut Meteorologii ostrzegł, że burzom będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, a miejscami także gradu. W mocy pozostają też alerty przed upałami wydane dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli dla województwa mazowieckiego oraz części województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, gdzie termometry mogą pokazać około 30 stopni. Rząd zajmuje się dziś podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok. Przyjmie też kilka innych wskaźników istotnych dla budżetu, w tym wskaźnik podwyżek w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur. Według nieoficjalnych informacji pracownicy sfery budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty. A to nie zadawala Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
11: Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
10: A niskie wynagrodzenie jest podstawowym czynnikiem powodującym odejścia nauczycieli od zawodu, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
12: Wiek średni nauczyciela w tej chwili oscyluje już około 50. To będzie za chwilę tragedia.
10: ZNP domaga się pilnych rozmów z resortem. Po śmiertelnym wypadku szybowca w Bielsku-Białej prokuratura wszczęła śledztwo. W katastrofie lotniczej wczoraj wieczorem zginęła 38-letnia kursantka, a instruktor doznał bardzo ciężkich obrażeń. Z ustaleń śledczych wynika, że szybowiec wzniósł się się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki. Po wypięciu liny kursantka rozpoczęła awaryjny manewr lądowania, który był elementem przeprowadzanego egzaminu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska. Zdarzenie jest badane pod kątem spowodowania wypadku komunikacyjnego w ruchu powietrznym ze skutkiem śmiertelnym. Kodeks karny przewiduje za to do 8 lat więzienia. Na rozmowę o połączeniu szpitali zgodził się Mielec. Chodzi o fuzję placówki z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jednocześnie Szpital Powiatowy w Mielcu opracowuje plany naprawcze. Może on stać się alternatywą dla fuzji. Decyzja radnych z Mielca zapadła w obliczu narastających problemów finansowych mieleckiej placówki. Szpital zakończył ubiegły rok stratą około 18 milionów złotych. Jutro ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 96 groszy, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Cristiano Ronaldo szykuje się do ostatniego mundialu. Rozpoczynające się w czwartek w Ameryce Północnej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą szóstym i prawdopodobnie ostatnim w karierze portugalskiego piłkarza. 41-latek wystąpił we wszystkich Mistrzostwach Świata od 2006 roku, gdy Portugalia doszła do półfinału turnieju w Niemczech i zajęła czwarte miejsce. Ronaldo deklaruje, że w tym roku po raz ostatni spróbuje zdobyć mistrzostwo, ale wciąż nie ogłosił, jak długo potrwa jego kariera.
5: Radio Super FM w 100% szczecińskie. Hey.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Kilka dni temu w wieku 56 lat zmarła francusko-irańska autorka komiksów i reżyserka Marjane Satrapi. Najważniejszym jej dziełem było Persepolis, które z komiksu przerodziło się w wybitny film animowany. W oświadczeniu rodziny napisała ona, że artystka zmarła ze smutku, nieco ponad rok po śmierci męża. 56-letnia rysowniczka i reżyserka mieszkała we Francji od około 30 lat. Jest autorką kilku powieści graficznych oraz filmów, w tym adaptacji własnego komiksu Persepolis, który śmiało można uznać za jeden z najwybitniejszych w historii tej dziedziny sztuki. Persepolis to także jeden z najwybitniejszych filmów animowanych w historii kina, doceniony nagrodą jury na festiwalu w Cannes w 2007 roku. Persepolis opowiada osobistą historię reżyserki, a także aresztowania i egzekucje, które nastąpiły po rewolucji islamskiej pod przewodnictwem Ajatollaha Chomeiniego w 1979 roku. Wybitny komiks przerodził się niemal 10 lat temu w wybitny film. Wydany w 2001 roku, pierwszy tom komiksu Persepolis doczekał się trzech kolejnych części. W 2007 roku Marjane Satrapi zaadaptowała tę nowelę graficzną na pełnometrażowy film animowany. Po sukcesie w Cannes, zachwytach widzów i krytyków, film był nominowany do Oscara w 2008 roku w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Chociaż ten film ma charakter uniwersalny, chcę go zadedykować wszystkim Irańczykom, oświadczyła wówczas Satrapi, która w ostatnich latach nieustannie potępiała działania Islamskiej Republiki Iranu. W 2005 roku kolejny jej album, którego akcja rozgrywała się w Iranie, Kurczak ze śliwkami, zdobył nagrodę na jednym z największych festiwali sztuki komiksowej i został uznany za najlepszy album roku. A Marjane Satrapi współreżyserowała jego fabularną filmową adaptację w 2011 roku. W ostatnich latach Satrapi nakręciła surrealistyczny film Głosy z udziałem mocnej amerykańskiej obsady, a w 2020 roku pojawił się film Skłodowska w jej reżyserii. Artystka odmówiła przyjęcia Legii Honorowej w styczniu 2025 roku z powodu swoich zasad i przywiązania do kraju urodzenia. Nie mogę zignorować tego, co postrzegam jako hipokrytyczną postawę Francji wobec Iranu, wyjaśniła wtedy. Odeszła artystka wybitna, pozostawiła nam wybitną nowelę graficzną, po którą sięgać będą dziś chyba wszyscy i będzie to pozycja obowiązkowa w każdej lekturze. Polecam gorąco Persepolis w wersji komiksowej i filmowej.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
7: Super FM. 100% szczecińskie.
8: 100% szczecińskie.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Trądzik młodzieńczy, inaczej pospolity, dotyczy głównie młodzieży. Jest to temat dzisiejszej audycji. A moje zaproszenie do audycji przyjęła dermatolog, pani doktor nauk medycznych Ewa Duchnik. Witaj, Ewa.
2: Dzień dobry Państwu, witam Ciebie, Nino.
1: Czym jest trądzik młodzieńczy i w jakim wieku najczęściej się pojawia?
2: Trądzik młodzieńczy, zwany inaczej trądzikiem pospolitym, trądzikiem zwykłym, jest jedną z najczęstszych chorób skóry, jak również jedną z najbardziej traumatyzujących chorób skóry, bo dotyczy osób młodych, dla których często wygląd i stan skóry, stan cery jest bardzo, bardzo ważny. Jest to schorzenie, które występuje u około 85, nawet do 100% osób w wieku między 12 a 30 rokiem życia, z czego szczyt zachorowania na trądzik młodzieńczy przypada najczęściej między 14 a 17 rokiem życia u dziewczynek i młodych kobiet, a między 16 a 19 rokiem życia u chłopców i młodych mężczyzn. Natomiast obecnie zauważamy pewną tendencję zarówno do wcześniejszego występowania zmian trądzikowych. Na przykład tutaj są doniesienia o występowaniu pierwszych zmian trądzik u dzieci, począwszy od siódmym a 11 rokiem życia. Natomiast z drugiej strony widzimy też tendencję późniejszego występowania zmian trądzikowych i na przykład powyżej 25 roku życia zmiany trądzikowe w obrębie skóry twarzy potwierdza ponad 50% kobiet i około 41% mężczyzn. W czwartej dekadzie życia natomiast ten procent znacznie się obniża, natomiast takie bardzo nasilone zmiany trądzikowe, intensywne, potwierdza do 5% kobiet i 1% mężczyzn.
1: Czyli możemy powiedzieć, że częściej występuje u kobiet?
2: W zasadzie tak, ponieważ na to wskazują statystyki. Ponadto jest obecnie taka nowa jednostka chorobowa, która nazywa się trądzikiem dorosłych i mimo tego, że nazwa jakby nie wskazuje na płeć, wiemy o tym, że dotyczy ona częściej kobiet dojrzałych. Powyżej, między 25 a 30 rokiem życia pojawiają się pierwsze zmiany trądzikowe, w tym trądziku dorosłym. Natomiast jeżeli chodzi o płeć męską, to pomimo tego, że jednak nieco rzadziej występuje, to jednak płeć męska ma tendencję do występowania trądziku bardziej nasilonego, gdzie występuje mnogość zmian zapalnych, ropnych, nie tylko na twarzy, ale również na tułowiu. Często też ten trądzik jest cięższy, jeżeli chodzi o leczenie, jest bardziej oporny na leczenie, może sprawiać trudności terapeutyczne dla lekarza i jednocześnie mogą te zmiany goić się z pozostawieniem takich mało estetycznych blizn, przebarwień, co również potem jest wyzwaniem dla lekarza, żeby te zmiany u pacjenta zniwelować i zapewnić pacjentowi komfort po prostu.
0: Klinika Zdrowia w radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnia Pomorskim.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
1: Jest 14:00. Wiadomości Super FM.
6: Nastolatek stracił nogi i rękę. Kierownik pociągu usłyszał zarzut. Rząd przedłużył zamknięcie strefy w Puszczy Białowieskiej. Będzie nowa fontanna w samym środku Krakowa.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu w związku z potrąceniem licealisty. Chodzi o wypadek składu kolei mazowieckich, w którym w Woli Bierwieckiej koło Radomia potrącony został przez radomski pociąg licealista. 17-latek odniósł ciężkie obrażenia ciała, stracił nogi i rękę. Prokurator zarzucił podejrzanemu narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, także pasażerów podróżujących tego dnia pociągiem. Chodzi o kobietę i jej kilkumiesięczne dziecko. To właśnie poszkodowany nastolatek pomagał im wynieść na peron wózek z niemowlęciem. Gdy chciał wsiąść do pociągu, drzwi się zamknęły, a nastolatek wpadł pod koła pociągu. Do wypadku doszło w lutym na przystanku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Mimo że rząd zapewnia, że nie ma już problemów z migracją przez granicę z Białorusią, po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej strefy w Puszczy Białowieskiej. Eksperci od imigracji mówią o zarządzaniu strachem, o czym Jakub Medek.
7: W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej ludzie wciąż próbują się przedostać przez zieloną granicę z Białorusią.
8: Do tych prób przekroczenia granicy zielonej w miejscach do tego nieprzeznaczonych dochodzi między innymi dlatego, że wnioski o ochronę międzynarodową nie są przyjmowane na przejściach granicznych.
7: Ekspertka dodaje też, że rzeczywiście, najpewniej dzięki układom polskich władz z dyktaturą Łukaszenki, liczba osób na granicy polsko-białoruskiej jest wyraźnie niższa niż w ubiegłym roku.
8: Znaczna większość ludzi przekracza granicę białorusko-łotewską, z Łotwy przejeżdża do Litwy, z Litwy do Polski.
7: I część tych osób jest przez Straż Graniczną wyłapywana i oddawana Litwie. Wiele jednak wskazuje na to, że reszta dostaje się przez Polskę dalej na zachód.
6: W obwodzie lwowskim w Hucie Pieniackiej rozpoczęły się pierwsze wykopy w miejscach, gdzie mogą znajdować się masowe mogiły Polaków zabitych w lutym 1944 roku. Prace prowadzi Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z ukraińskimi partnerami. Huta Pieniacka to symbol męczeństwa Polaków zamordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Uczniowie z podstawówek biorą udział w Akademii Bezpieczeństwa w Bydgoszczy przez 3 dni w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Ponad 1000 młodych osób dowie się od policji, straży miejskiej czy wodnych ratowników, jak bezpiecznie spędzić wakacje.
9: Będziemy zwracać uwagę na to, żeby ten czas wolny, który nadchodzi, był bezpieczny dla młodzieży. Magdalena Wodarczyk, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o siebie i nie eksperymentować z nowymi sytuacjami.
10: A jak się bezpiecznie zachować w wakacje?
11: Nie oddalam się od rodziców, nie wchodzimy za daleko brzegu.
12: Będę jeździł na rowerze z kaskiem i z dala od drogi dla aut.
6: Jeszcze nie w te wakacje, ale już niebawem Kraków zmieni swoje oblicze. Stanie się to za około półtora roku. Będzie nowa fontanna na rynku głównym. Miasto wybrało właśnie zwycięski projekt. Pracownia z Kielc pokonała dwie krakowskie pracownie. Wybrany projekt jest według jury uniwersalny, współczesny i nie koliduje z sąsiednimi budynkami, w tym z Kościołem Mariackim. Nowa fontanna ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. W tym czasie ma się odbyć rozbiórka starej fontanny.
3: To jest Radio Super FM w Szczecinie.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Cześć. Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że lato stoi tuż za rogiem. No a jeśli istnieje miejsce, w którym wyobraźni wielu Europejczyków pachnie wakacjami, czy też rozgrzanym słońcem, lawendą, no bez wątpienia jest im Prowansja we Francji. A właśnie stamtąd dotarła do nas dzisiejsza kartka z Aix-en-Provence. Miasta, które od stuleci przyciąga artystów, podróżników, wszystkich tych, którzy chcą chociaż na chwilę gdzieś zwolnić tempo życia. Już sama nazwa miasta opowiada ciekawą historię. Aix wywodzi się od łacińskiego słowa aqua, oznaczającego wodę. Ponad 2000 lat temu Rzymianie odkryli tutaj gorące źródła i założyli pierwsze rzymskie miasto na terenach dzisiejszej Francji. Można więc powiedzieć, że Aix-en-Provence narodziło się dzięki wodzie. No i do dzisiaj trudno przejść przez centrum miasta, nie natrafiając na kolejne fontanny. No jest ich ponad 100. Niektóre są skromne, ukryte w zaułkach, inne znowu monumentalne, zdobione rzeźbami. No pełno ich jest. Wszystkie przypominają o rzymskich korzeniach tego miejsca. To również miasto nierozerwalnie związane ze sztuką. Na przykład tutaj urodził się Paul Cézanne, jeden z najwybitniejszych malarzy w historii Francji. No wystarczy wyjechać kilka kilometrów za miasto, by zobaczyć krajobraz, który fascynował go przez całe życie. Czy to majestatyczna na przykład Mont Saint-Victorie? Cézanne malował ją dziesiątki razy, obserwując, jak zmienia się wraz ze światłem, z porami roku, z pogodą. No dzisiaj góra jest symbolem całej Prowansji, a wielu turystów przyjeżdża tutaj właśnie śladami artystów. Aix-en-Provence ma także swój wyjątkowy smak. Są nimi słynne calissons d'Aix, czyli niewielkie migdałowe słodycze pokryte cienką warstwą lukru. Według miejscowych tradycji powstały podczas królewskiego wesela w XV wieku. Podobno przyszła królowa słynęła z bardzo poważnego usposobienia, niemal nigdy się nie uśmiechała. Dopiero po spróbowaniu tego nowego migdałowego przysmaku na jej twarzy pojawił się uśmiech. Mieszkańcy Aix do dzisiaj z dumą opowiadają tę historię, a calissony pozostają jednym z kulinarnych symboli miasta. Nieprzypadkowo właśnie tutaj tak łatwo poczuć atmosferę nadchodzących wakacji. No wokół rozciągają się słynne prowansalskie krajobrazy, wzgórza porośnięte winoroślą, gaje oliwne, no i pola lawendy, które latem zamieniają okolice we fioletowe morze, no i te zapachy. No niedaleko stąd również do Morza Śródziemnego, do Marsylii, do wielu takich niewielkich miasteczek, które wyglądają jak żywce przyniesione z pocztówek. No i właśnie taką pocztówkę, pełną słońca, sztuki, historii i wakacyjnego nastroju, dzięki naszym słuchaczom Ani, Arturowi i Alex, otrzymaliśmy dzisiaj właśnie z Aix-en-Provence, jednego z najpiękniejszych zakątków południowej Francji. Dziękuję Wam za to. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
6: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Szukacie planów na czerwcowe wieczory? Mamy dla Was coś wyjątkowego. Wydział Jazzu i Produkcji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza na swoje absolutnie pierwsze, historyczne koncerty dyplomowe. Wszystko dzieje się w klimatycznych wnętrzach Jazzment Klubu. Usłyszycie zarówno autorski materiał dyplomantów, jak i świeże spojrzenie na kanon muzyki rozrywkowej. Możecie być świadkami narodzin nowych gwiazd polskiego jazzu. Na te koncerty do Jazzment Klubu wstęp jest bezpłatny. Koncert muzyki polskiej Dominika Wizjana na fortepianie i tenora Pawła Skałuby będzie promocją płyty Dominika Wizjana. W sobotę wieczorem w Willi Lenca usłyszycie utwory Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z najważniejszych polskich kompozytorów i pianisty. Wszystkie do tekstów Adama Mickiewicza. W Teatrze Współczesnym spektakl w reżyserii Agaty Biziuk, który porusza problem przemocy rówieśniczej. W Teatrze Współczesnym zobaczycie też spektakl Paprykarz Szczeciński. To komediowa opowieść o życiu i śmierci, zbudowana z pozornie zwyczajnych sytuacji. Ktoś dzwoni, ktoś nie odbiera. Ktoś świętuje urodziny, a ktoś trafia do lekarza. Ktoś przychodzi na świat lub odchodzi. Wśród codziennych zdarzeń pojawia się także element absurdu. Ktoś zostaje porwany przez kosmitów, a ktoś po uderzeniu w głowę śni, że jest człowiekiem. Twórcy z humorem i ironią zaglądają pod aluminiowe wieczko ludzkiej codzienności, stawiając pytania o to, co naprawdę kryje się w każdym z nas. Paprykarz Szczeciński to pełna humoru, ale i refleksji, komedia o sprawach, które dotyczą każdego. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: To jest Super FM Szczecin.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Szef jak latarnia. Dobry lider jest trochę jak latarnia morska. Nie płynie za każdym statkiem, nie krzyczy na fale, nie udaje, że umie zatrzymać sztorm, ale daje kierunek. I to w przywództwie jest bardzo ważne, szczególnie wtedy, gdy w firmie robi się trudno. Kiedy jest presja, spóźniony projekt, zdenerwowany klient, błąd w zespole albo decyzja, którą trzeba podjąć szybciej niż ktokolwiek by chciał. W takich momentach wielu liderów zupełnie niechcący zmienia się z latarni morskiej w reflektor prokuratora. Zaczyna świecić prosto w oczy.
2: Dlaczego tego jeszcze nie ma? Kto za to odpowiada? Jak mogliście tego nie przewidzieć? Ile razy mam powtarzać?
1: I te pytania czasem wyglądają jak zarządzanie. A dla ludzi często brzmią jak alarm. Zespół pod takim światłem nie zaczyna lepiej myśleć, zaczyna lepiej się bronić, tłumaczyć, ukrywać błędy, szukać winnego albo robić tylko tyle, żeby znowu nie być oświetlonym przez szefa. I wtedy lider może mieć poczucie: przecież ja tylko wymagam. Tylko że wymaganie bez kierunku to jest po prostu nacisk. A nacisk rzadko uruchamia odpowiedzialność. Na pewno uruchomi strach. I nie chodzi o to, żeby lider był miły za wszelką cenę. Firma to nie jest sanatorium. Są cele, terminy, klienci, odpowiedzialność, konkretna robota do wykonania. Ale jest różnica pomiędzy światłem, które oślepia, a światłem, które pomoże ci znaleźć drogę. Lider latarnia nie mówi: źle płyniecie! Mówi: tu jest brzeg, tu są skały, tu jest bezpieczny kierunek. W praktyce oznacza to zmianę rodzaju pytań. Zamiast: dlaczego znowu jest problem? Można zapytać: co teraz najbardziej blokuje dalszy ruch? Zamiast: kto tu zawalił? Czego potrzebujemy, żeby naprawić sytuację? Zamiast:
2: ile razy mam mówić?
1: Co ustalimy tak jasno, żeby następnym razem nie wracać do tego samego? Takie pytania nie zdejmują odpowiedzialności. One porządkują. Bo człowiek, który nie musi walczyć o twarz, ma więcej przestrzeni, żeby zobaczyć fakty i podjąć działanie. Spróbuj jeszcze raz. Zanim dociśniesz zespół pytaniem, zatrzymaj się i pokaż kierunek. Pomóż im dopłynąć do brzegu.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnes i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: I po reklamie.
8: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują już w 14 województwach. Wszystkie syreny w kraju będą włączane jednym guzikiem. Maja Chwalińska dostała stypendium sportowe od ministra sportu.
0: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał na całe dzisiejsze popołudnie ostrzeżenie przed burzami. Alerty objęły 14 województw. Wyładowaniom atmosferycznym mają towarzyszyć intensywne opady deszczu. Możliwe są także silne porywy wiatru, nawet do 75 km na godzinę. Takie warunki atmosferyczne mogą doprowadzić w niektórych miejscach do klęsk żywiołowych, mówi dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW dr Maciej Duniec.
10: Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, w takiej ilości, można spodziewać się jakichś powodzi błyskawicznych.
9: Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują do godziny 23. Brytyjski premier potępił wczorajszy atak nożownika w stolicy Irlandii Północnej, Belfaście. Keir Starmer mówi o przerażającym ataku budzącym odrazę. Nie mam żadnej tolerancji dla tak okropnych scen przemocy na naszych ulicach, podkreślił szef brytyjskiego rządu. Ofiara wczorajszego ataku trafiła do szpitala w poważnym stanie. 40-latek ma obrażenia twarzy, szyi i pleców. Policja zatrzymała już podejrzanego, to prawdopodobnie Somalijczyk w wieku około 30 lat. Motywy napaści nie są znane. Policja apeluje, by internauci nie rozpowszechniali krążącego w sieci brutalnego nagrania ze zdarzenia. Łotewskie wojsko i służby wstrzymały poszukiwania wraka drona zestrzelonego przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji wczoraj rano i został strącony na stosunkowo dużej wysokości, przez co prawdopodobnie rozpadł się na wiele małych kawałków. Władze zaapelowały do mieszkańców, by w razie znalezienia podejrzanych przedmiotów lub szczątków sprzętu niczego nie dotykali i powiadomili odpowiednie służby. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju mamy ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom, mówi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
11: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze.
9: Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem. Przygotowanie potrwa do końca roku, później spinanie systemu, które zajmie 2 lata.
11: Musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
9: Dla bezpieczeństwa syreny będą sterowane z 4 źródeł. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu, decyzją ministra sportu otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa gościła dziś w Ministerstwie Sportu, gdzie oficjalnie przekazano, że 24-letnia tenisistka będzie dostawać co miesiąc przez rok najwyższą możliwą stawkę 9600 zł. Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która do dotarła do finału w Paryżu. Dzięki temu przesunęła się ze 114 miejsca na 21 w światowym rankingu tenisistek.
12: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Niestety zaczynamy od fatalnej informacji dla tych wszystkich, którzy chcą wyjechać ze Szczecina w kierunku Prawobrzeża. Absolutnie odradzam zarówno trasę zamkową, jak i też wyjazd od strony Mostu Długiego przez Rondo Portowców, bo w okolicy basenu górniczego, czy też za basenem górniczym doszło do wypadku. Relacjonują internauci, są zdjęcia rozbitego auta, które właśnie gdzieś tam stoi i od razu widać to w bardzo poważnym zatorze właśnie od tej strony wyjazdu z naszego miasta. Jeżeli chcecie wyjeżdżać na Prawobrzeże, to zdecydowanie w tym momencie lepiej to zrobić od Krygiera, chociaż oczywiście trzeba się też przebić troszeczkę przez popołudniowe już w tym momencie korki na Gumieńcach. To jest dojazd do Ronda Uniwersyteckiego, to jest rondo oczywiście Rondo Hakena, także tutaj również korki są. Zresztą Floriana Krygiera do wspomnianego Ronda Hakena także przyblokowane, i to w kierunku Śródmieściu naszego miasta. Poza tym Gumieńce nieco dalej, Rondo Gierosa, to mogę z pamięci wymienić, że tak powiem, że na Europejskiej niestety jest spory korek o tej porze, Dworska i wszystkie inne dojazdy do tego właśnie skrzyżowania, bo przeżywam to też skrzyżowania. No, prawo, że już mówiłem, brama portowa, w związku z tym brama portowa nieco spokojniejsza, ale to tylko trochę spokojniejsza. Dojazd do Szczecina od strony Mostu Długiego również tutaj jednak polecałbym wam to skrzyżowanie przy za trasą zamkową. Oczywiście skrzyżowanie przy Bramie Królewskiej to jest zdecydowanie w tym momencie lepszy wybór. Poza tym tradycyjnie o tej porze Niebuszewo przyblokowane. No i też gdzieś, gdzie jeszcze? No, północ naszego miasta, ulica Bogumińska na dojeździe do skrzyżowania z Chorzą. Miało być lepiej, nowa organizacja ruchu. Na razie wychodzi to, jak wychodzi, no ale być może to jest po prostu kwestia trochę nie do rozwiązania. W Śródmieście jeszcze wrócę na moment. Plac Grunwaldzki, tutaj również sporo samochodów w tym momencie.

0: teoria.
1: I praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
2: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
5: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
18: Super FM zaprasza.
19: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie.
11: Polska, Tajwan, Kuba i Stany Zjednoczone spotykają się na jednej scenie. W najbliższy czwartek Villa Jazz Club zaprasza na koncert projektu One Voice for Taiwan. Muzyczną podróż przez współczesny jazz, soul i brzmienia świata. Za projektem stoi szczeciński saksofonista i producent Sylwester Ostrowski, który od lat buduje artystyczne mosty między Europą i Azją. Towarzyszyć mu będą kubański trębacz oraz tajwańska wokalistka. To będzie wieczór pełen improwizacji, światowych rytmów i wyjątkowych muzycznych spotkań. Villa Lenca po raz kolejny udowadnia, że jazz nie zna granic. To jest historyczny tydzień dla szczecińskiej sceny muzycznej. Akademia Sztuki zaprasza na pierwsze w historii Wydziału Jazzu i Produkcji Muzycznej koncerty dyplomowe. Do 19 czerwca kultowy Jazzman Club wypełnia się teraz świeżą energią, autorskimi kompozycjami i zupełnie nowymi aranżacjami jazzowych klasyków. Młodzi, zdolni i gotowi, by podbić muzyczny świat, studenci studiów licencjackich i magisterskich prezentują swoje dyplomy na żywo. Początek maratonu codziennie od godziny 17. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Na południowe Rapsodie traficie jutro w Bałtyckim Porcie Kultury. 10 czerwca jest Dzień Portugalii. Odbędzie się tam koncert polsko-portugalskiego duetu artystów. Wieczór rozpocznie sonata na skrzypce i fortepian jednego z najważniejszych twórców portugalskiej muzyki XX wieku. Usłyszycie też suitę inspirowaną folklorem i temperamentem Hiszpanii. To muzyczna podróż przez południowe krajobrazy, tradycje i emocje. Od portugalskiej nostalgii przez hiszpański temperament, aż po żywiołową cygańską fantazję Ravela. Wstęp bezpłatny. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
17: Na program zaprasza sponsor Villa Lenca, artystyczny salon miasta Szczecin. Radio Super FM.
3: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Trasa zamkowa, wyjazd z miasta, wszystko stoi. Informują internauci siebie nawzajem w mediach społecznościowych, ale spieszę także do nich, że nie tylko na trasie zamkowej wszystko stoi. Stoi także wszystko od Mostu Długiego i to grubo od Mostu Długiego. No niemalże tam od góry praktycznie od bramy portowej już zaczyna się zator i no jeżeli tam stoicie, to nie pocieszę, bo to aż za basenem górniczym, bo też w okolicy basenu górniczego doszło niestety do wypadku właśnie na wyjeździe ze Szczecina i w tym momencie po prostu jest fatalnie. No niestety, jak już tam stoicie, to nie uciekniecie. Trzeba tylko liczyć na to, że służby w miarę szybko się ogarną z tym tematem. Oczywiście przykorkowało się od razu w związku z tym na Floriana Krygiera, czy no przykorkowało, powiedzmy zrobiło się gęściej, no bo też kierowcy, ci, którzy już są ostrzeżeni, uciekają i z tamtej strony próbują od Gumieniec wyjechać z naszego miasta w kierunku Prawobrzeża, chociaż tutaj także trzeba postać na przykład do ronda Hakena. Zarówno w jednej z jedną stronę, jakbyście jechali do Śródmieścia od Floriana Krygiera, jakbyście właśnie do Floriana Krygiera w kierunku wyjazdu ze Szczecina jechali, to również to rondo jest przykorkowane. Rondo uniwersyteckie, dojazdy do niego również przykorkowane. W związku z tym oczywiście także gęściej zrobiło się w okolicach Pomorza, na przykład na Mieszka Pierwszego i tu w obie strony. No tak, brama portowa też wspominałem, lepiej omijać wyjazdy z naszego miasta, lepiej wiadomo już jakie to są, a wjazdy do Szczecina, wjazd od Mostu Długiego, no lepiej jest, chociaż dalej polecałbym raczej trasę zamkową. Poza tym Śródmieście tradycyjnie przyblokowane, Bogumińska na północy naszego miasta przyblokowana, na Szczenieckiej przyblokowane, wszystko co gdzie ma być przyblokowane o tej porze, tak jest, na Zagadłowicza do ronda na Głębokim również jest przyblokowane od strony Pilchowa. No tutaj można powiedzieć, że popołudniowy szczyt komunikacyjny rozwija się, no stety albo niestety, z tym wyjątkową sytuacją na tym wypadku przy basenie górniczym, to jest nadzwyczajna sytuacja, ale tak poza tym, no to umówmy się, że klasyka gatunku o tej porze.

Radio Super FM. Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
0: I po reklamie.
9: Jest 16. Wiadomości Super FM.
10: Kandydata na prezydenta Krakowa ogłosili szefowie KO i PSL. Rozpoczęło się wielkie prześwietlenie gospodarstw rolnych. Parada adresów z biciem rekordu słowiańskiego przy kucu. To atrakcje na początek wakacji. Za chwilę zaproszenie.
0: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to właśnie premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier szef PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz.
11: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce. To ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
12: Jest kandydatką wyśmienitą.
13: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
10: Wybory w Krakowie odbędą się na przełomie sierpnia i września, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
14: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
15: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
14: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście.
10: Badanie potrwa do połowy sierpnia. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej i Ziemi Lwowskiej z siedziby na rynku. Prezes Emil Legowicz mówi, że przez prawie 3 dekady nie było żadnych zastrzeżeń, aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Nawrocki zagroził odebraniem Włodymirowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Prezes Legowicz nie wierzy w przypadek.
16: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 33 lata i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne.
10: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś w 14 województwach. W pasie od Pomorza przez Małopolskę i Podkarpacie może zagrzmieć. Możliwe są także ulewne deszcze. W kolejnych dniach również spodziewane są burze i opady deszczu w całej Polsce. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód wystartuje w ostatnią sobotę czerwca sprzed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam w planie wielki dresiarski piknik, zapowiada dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.
17: Koncerty, będzie potańcówka, food trucki, strefa gastronomiczna, konkursy z nagrodami, warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe.
10: Szczegóły na stronie Nowochódzkiego Centrum Kultury.
18: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
19: Super FM. Pogoda.
20: Zgodnie jeszcze z wczorajszymi prognozami ochłodziło się nieco dzisiaj w naszym mieście. Może kropić deszcz i to tak całkiem nawet solidnie. Jest także ostrzeżenie przed burzami w Szczecinie po południu, także warto na to zwrócić uwagę. W nocy temperatura spadnie w okolice 10 stopni, czyli będzie chłodniej niż jeszcze dzisiaj w nocy. Natomiast jutro do 20 stopni, no może więcej, jeżeli słońce będzie świeciło i to słońce od rana powinno być, natomiast im później, tym więcej chmur niestety i znowu możliwe deszcze, znowu temperatura później spadnie. I tak przynajmniej do czwartku w okolicach 18-20 stopni z zachmurzonym niebem nad Szczecinem.
18: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
19: Ale to był dzień.
20: Witam bardzo serdecznie. We wtorek minęła już godzina 16. Andrzej Kutys przed mikrofonem. 9 dzień czerwca. Dzisiaj do godziny 18, czy też nawet po 18, no bo tak, do 18 najważniejsze tematy dnia w magazynie Ale to był dzień, i po 18 nasza popołudniowa rozmowa. Tam też zawsze się dzieje w tych naszych popołudniowych rozmowach. Dzisiaj, tak jak zresztą poranna nasza rozmowa z wydarzenia, które odbywa się w Świnoujściu, czyli to jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, zaprosiło gości nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Jest tam również Michał Kaczmarek, dziennikarz Radia Super FM, i jego relacje, i jeszcze przynajmniej jedna w tej godzinie. Mam nadzieję, że uda się także po godzinie 17, no i później także ta rozmowa, którą stamtąd ze Świnoujścia przeprowadzi. Kolejna konferencja się szykuje, to organizowana przez Radio Super FM, konferencja ekologiczna. O tym również będziemy mówić w tym magazynie. Będzie niestety smutny temat, tragedia z 2023 roku, w wyniku której zginęła studentka Akademii Sztuki, i jest tutaj kwestia związana z zarzutami. Tym tematem zajmiemy się dosłownie za chwilę. Szpital na Pomorzanach ma także nowoczesny, bardzo nowoczesny skaner, oczywiście do tego, żeby nas leczyć lepiej, więc również o tym jeszcze będziemy mówić.

0: pierwszy temat w tym wydaniu magazynu, ale to był dzień. Niestety zaczynamy od smutnych informacji, czy też przypomnienia tragedii, która wydarzyła się w czerwcu, 23 czerwca 2023 roku w jednym z budynków należącym do Akademii Sztuki w Szczecinie. Dramat, wybuch w pracowni uczelni przy ulicy Kolumba. Poparzona 20-latka studentka w końcu zmarła. Druga studentka również z ciężkimi obrażeniami i są zarzuty. Zarzuty kierowane przez prokuraturę w Szczecinie, mówi Julia Szozda. Zaczynamy od zarzutów dla wykładowczyni.
1: Była osobą obowiązaną do asekuracji studentki w trakcie wykonywania przez nią prac graficznych polegających na spalaniu kalafonii. I w trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych. Czynu tego dopuściła się, ponieważ podczas wykonywania prac przez studentkę nie sprawowała nad nią prawidłowego nadzoru. Dopuściła ją do wykonywania prac w pomieszczeniu niezapewniającym odpowiedniej wentylacji wytwarzanych oparów chemicznych. Nie zapewniła pokrzywdzonej podczas tego procesu odzieży roboczej w postaci fartucha. Jednocześnie dopuściła do tego, że w tym pomieszczeniu były przechowywane i używane chemikalia w ilości znacznie przekraczające bieżące potrzeby wynikające z wykonywanych czynności w tej pracowni. A nadto pozostawiła studentkę podczas wykonywania przez nią prac, podczas tego spalania i udała się do innej osoby celem przeprowadzenia z nią rozmowy. Tym sposobem doszło do sprowadzenia wybuchu par spirytusu etylowego, podczas którego powstała kula ognista spalanych par alkoholu. I dalej doprowadziło to do pożaru przedmiotów znajdujących się w pracowni oraz do zapalenia się odzieży pokrzywdzonej oraz drugiej pokrzywdzonej. I tym sposobem dwie kobiety doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a w dalszym czasie jedna z pokrzywdzonych osób zmarła.
0: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda. Zarzuty ma także rektor Akademii Sztuki.
1: Tej osobie przedstawiono zarzut nieumyślnego niedopełnienia obowiązków, którego dopuściła się jako funkcjonariusz publiczny, jako rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. Nie dopełniła obowiązków szeroko rozumianych jako obowiązki dotyczące zapewnienia osobom wykonujących pracę w Akademii Sztuki bezpieczeństwa i higieny pracy. Te obowiązki są różnego rodzaju i wynikają z szeregu aktów prawnych. Uznano, że to zachowanie tej podejrzanej wyrządziło istotną szkodę. Czym działano na szkodę interesu publicznego i prywatnego, ten czyn został zakwalifikowany z artykułu 231 paragraf 3 kodeksu karnego.
0: I jeszcze potencjalny zakres kar. Wykładowczyni Akademii Sztuki grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a pani rektor do 2 lat pozbawienia wolności. Oczywiście ta sprawa będzie się jeszcze toczyła i na pewno jeszcze nie raz będziemy do niej wracać.
2: Ale to był dzień.
3: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: To wydanie pomocy drogowej po godzinie 16. Oczywiście zaczynam od sprawdzenia tego, czy już normuje się sytuacja na wyjeździe ze Szczecina od strony basenu górniczego i wydaje się, że rzeczywiście powoli, no po tym wypadku, o którym mówiliśmy po godzinie 15, gdzie się totalnie wszystko zakarkowało i od trasy zamkowej i od strony Mostu Długiego, no to wydaje się, że jest zdecydowanie lepiej, zwłaszcza polecałbym trasę zamkową. Trochę wolniej tamtędy jedziemy, ale no nie jest aż tak źle, no nie ma porównania. Wygląda na to, że skutki tego zdarzenia zostały już usunięte. Na szczęście zresztą nie reportują już internauci o jakichś większych utrudnieniach, a po 15 było naprawdę bardzo źle. Natomiast jeżeli chodzi o same śródmieście naszego Szczecina, to jeszcze ten popołudniowy szczyt komunikacyjny mamy w pełni. To chociażby Plac Szarych Szeregów, Plac Grunwaldzki, w tym jak gdyby ciągu tych wszystkich placów, Plac Kościuszki do dojazdy, chociaż no nie jest aż tak źle. No jest duży ruch, jak to zwykle o tej porze, ale dramatu nie ma. Natomiast no cóż, Rondo Gierosa o tej porze to cały czas jeszcze jest problem. Z drugiej strony naszego miasta sprawdzam też, co dzieje się na Wszystkich Świętych, bo to też się regularnie korkuje do Fryderyka Chopina i tutaj zmian niestety nie ma. Bogumińska sprawdźmy, bo tutaj również kłopoty i niestety kłopoty są i w jedną i w drugą stronę, czyli w stronę północy naszego miasta i też w kierunku Śródmieścia do skrzyżowania z Chorzą. Tutaj również dużo samochodów w tym momencie jest. Generalnie na Strzanieckiej to jest wyjazd, czyli w kierunku Wilczej, tam pod górę, w kierunku Polic również sporo samochodów. Bardzo dużo też aut jest na rondzie Giedroycia jeszcze o tej porze, także no nieco mniej samochodów, ale cały czas to jest jeszcze popołudniowy szczyt komunikacyjny i dużo osób jeszcze wraca z pracy do domu.

0: Dosłownie przed chwilą słyszeliście, co dzieje się na ulicach Szczecina. Monitorujemy sytuację oczywiście jeszcze przed godziną 17. Do tego tematu wrócimy. Kolejna pomoc drogowa. Będzie także relacja Michała Kaczmarka, naszego reportera, który jest w Świnoujściu na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Oczywiście to jest kwestia ważna dla regionu. Wiatraki, energetyka wiatrowa jest tutaj u nas obecna. To są oczywiście miejsca pracy, to są pieniądze, po prostu realne, wymierne pieniądze, więc relacja Michała już za kilkanaście minut. Zresztą po godzinie 18, z tego co wiem, jest umówiony z jednym z wiceministrów, którzy na wydarzeniu w Świnoujściu jest, także ta popołudniowa rozmowa Radia Super FM już teraz po 18 też na nią zapraszam.
1: Ale to był dzień. Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
14: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
15: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
16: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
17: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: I po reklamie.
1: Ale to był dzień.
18: Let's go, girls.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Sponsorem wydania pomocy drogowej we wtorek 9 czerwca były kłopoty na wyjeździe ze Szczecina od basenu górniczego, no ale skutki wypadku, który wydarzył się po godzinie 15, już zostały usunięte i chociaż tam cały czas jeszcze może być dosyć gęsto na wyjeździe, to czy od trasy zamkowej, czy też od Mostu Długiego już jest spokój, natomiast na wjeździe, no to cóż, od Mostu Długiego bym raczej nie polecał, brama portowa także przykorkowana, także na wyjeździe ze Szczecina na Wyszyńskiego sporo samochodów, jednak chyba lepiej od Bramy Królewskiej, czyli od trasy zamkowej wjeżdżać. Wyjazd z naszego miasta na Brzeże Wieleckie od z dwóch stron również całkiem sporo samochodów w tym momencie stoi. Na Jana Matejki z kolei jest całkiem przyzwoicie, więc trasa zamkowa w tym momencie w obie strony wydaje się chyba lepszym jednak wyborem. Jeżeli chodzi o same Prawobrzeże, to jeszcze sprawdzę dla porządku, czy węzeł w Kijewo stoi przed skrzyżowaniem Niedźwiedzia Kurza. No tak, chociaż no bywało gorzej, ale oczywiście tutaj jest przed tym skrzyżowaniem sporo samochodów i to w jedną i w drugą stronę, zarówno na wyjeździe, jak i wjeździe do Szczecina, również skrzyżowanie z Gryfińską, Struga, na wyjeździe ze Szczecina do tych świateł również sporo samochodów stoi. Tradycyjnie jeszcze sprawdzamy Bogumińska, no tutaj nie jest dobrze niestety, cały czas na dojeździe do skrzyżowania z Chorzą, cały czas dużo samochodów, ale też wyjazd, to skrzyżowanie Spokoju również, także tutaj niestety chwilę postoicie, podobnie jeszcze stoimy cały czas na rondzie Giedroycia, czyli Niebuszewo, jest lepiej trochę, ale w dalszym ciągu tutaj jeszcze, no ale o tej porze zawsze się tam korkuje, rondo Gierosa również się jak zawsze korkuje, wyjazd ze Szczecina od strony tutaj, od strony skrzyżowania Topolowej z Długą, również jest sporo samochodów w tym momencie na Mierzynie, ale poza tym już powoli, a nie, jeszcze moment, jeszcze Pomorzany. Pomorzany również wyjazd ze Szczecina Mieszka Pierwszego, również sporo samochodów, także jeszcze południowy szczyt komunikacyjny daje się we znaki kierowcom.

0: Czas na kolejny temat w magazynie Lete Budzień. Tak jak wspomniałem, teraz pierwsza relacja z wydarzenia, które odbywa się w Świnoujściu. To jest konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, a tam jest mój redakcyjny kolega Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
1: Cześć Andrzeju, witam Ciebie i witam naszych słuchaczy i serdecznie pozdrawiam z Świnoujścia. Chociaż przyznam szczerze, że będąc tutaj od wczoraj, morze widziałem może przez jakieś 5-10 minut, bo rzeczywiście konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, która tutaj trwa dzisiaj już drugi dzień i trwać będzie jeszcze jutro, no to wydarzenie pod kątem gospodarczym bardzo, ale to bardzo intensywne, rzekłbym nawet naszpikowane wydarzeniami panelowymi, spotkaniami, networkingiem, targami, spotkaniami z przedsiębiorcami. Naprawdę jest tutaj tego wszystkiego bardzo dużo. Ja się właśnie znajduję w hali targowej, gdzie dookoła mnie trwają rozmowy przedsiębiorców, stąd jeżeli jest trochę głośno, to musicie mi wybaczyć. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Świnoujściu, to wczoraj miały miejsce panele dyskusyjne, w tym panel inauguracyjny z udziałem piątki ministrów, w tym ministra obrony narodowej, czy chociażby ministra aktywów państwowych, albo chociażby z pełnomocniczką rządu do spraw SAFE, a więc było i o bezpieczeństwie, i o energetyce, i o środowisku, i o odnawialnych źródłach energii. Nawet w porannej rozmowie Radia Super FM dzisiaj marszałek województwa mówił, że tutaj zjechało się pół rządu do Świnoujścia i to było odczuwalne i wydaje mi się, że przedsiębiorcy bardzo na te rozmowy czekali. Chociaż pojawiały się takie głosy rozczarowania, że ministrowie owszem wzięli udział w panelach dyskusyjnych, ale już w poszczególnych rozmowach z przedsiębiorcami raczej się tych rozmów nie udawało przeprowadzać. Jeżeli chodzi o tematy, które były podejmowane, to konferencja PSEF to m.in. debata o współpracy regionalnej, współpracy międzynarodowej, o umacnianiu sektora offshore, był panel z udziałem ministrów dotyczący bezpieczeństwa, przemysłu i konkurencyjności i tam aż 14 ekspertów brała udział, więc można powiedzieć, że to była dyskusja trwająca.

0: Za chwilę 17 w Radiu Super FM. Za chwilę powiem, jaka będzie pogoda w naszym mieście i to dzisiaj, ale też jaka jest przewidywana na jutro. Wcześniej jeszcze oczywiście wiadomości u nas o pełnej godzinie. No i będziemy kontynuować to wydanie magazynu Ale to był dzień we wtorek, 9 czerwca.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
3: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
4: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: 3% ma wynieść podwyżka płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Fałszywe akty urodzenia z Polski w Kijowie, by uniknąć poboru. Nie zbliżajcie się do rzeki, apelują władze po zatruciu stopnicy.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. Ma ona wynieść 3% w przyszłym roku. Jednocześnie rząd zdecydował, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4950 zł brutto. Szymon Kępka o szczegółach.
6: Pytałem premiera o to, czy pensją minimalną objęci będą też pracownicy ochrony zdrowia. Tutaj odpowiedzi nie było, ale były słowa o nauczycielach w tym właśnie kontekście.
7: Bardzo chciałbym, jak wiecie, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał.
6: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o 144 zł więcej niż w roku obecnym.
5: Na rękę będzie to kwota 3704 zł. W Kijowie ujawniono nielegalne sposoby zarabiania na osobach, które chcą uniknąć poboru do wojska. Mężczyznom oferowano sfałszowane polskie akty urodzenia dzieci rzekomo urodzonych w Polsce przez żonę, która wyjechała z Ukrainy. W ten sposób jako ojciec trojga dzieci w sumie mężczyzna mógł ubiegać się o odroczenie od poboru od służby wojskowej. Drugi sposób, jaki oferowano, to uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności za 25 tysięcy dolarów. Informuje kijowska prokuratura miejska. Zarzuty w sprawie usłyszały już młode małżeństwo. Zatrzymano też adwokata. Sejm kolejny raz przekłada głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytka. Kandydaturę zgłosiło PSL, ale wzbudza ona opór koalicji.
8: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
5: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do głosowania miało dojść już w maju, ale z uwagi na brak porozumienia w koalicji głosowanie na prośbę PSL-u przełożono. Wyboru w końcu trzeba dokonać, mówi senator PSL-u Jan Filip Lubicki.
9: Od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska, powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia.
5: Mateusz Szpytka był wiceprezesem u boku Karola Nawrockiego w IPN-ie. Po zatruciu rzeki Stobnica w gminie Niebylec władze apelują, żeby nie zbliżać się do koryta rzeki. Służby wykluczyły już naturalną przyczynę jaśnięcia ryb, mówi Katarzyna Piskur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
10: Pobrane zostały do badań próby wody rzeki Stobnica z okolicy pobliskiej oczyszczalni ścieków. Niezależnie od tego zostały przeprowadzone na miejscu badania fizyko-chemiczne wody, które raczej wykluczają, że powodem śnięcia ryb mogła być tak zwana przyducha.
5: Łącznie z rzeki wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Sprawą zajmuje się policja. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Ostrzegł, że burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu. Pogodnie dziś jedynie na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej. W związku z burzami do 5 województw wysłano również alerty RCB. Wciąż obowiązują także alerty przed upałami do 30 stopni w centralnej Polsce.
11: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Super FM. Pogoda.
0: Ochłodzenie w Szczecinie przewidywane, no tak przynajmniej do czwartku. W czwartek to tak nawet 18 stopni. Ta temperatura będzie spadała w nocy w okolice nawet 10 stopni, czyli chłodniej niż było to na początku tygodnia. I teraz tak, jutro w ciągu dnia około 20 stopni. Rano będzie nawet całkiem sporo słońca według tych zapowiedzi, natomiast no niestety im dalej, tym więcej będzie znowu chmur i tym większa szansa będzie na deszcz. Zresztą dzisiaj cały czas trzeba na ten deszcz uważać. Ostrzegają także synoptycy. W czwartek w tym momencie prognozowane około 18 stopni i również zachmurzone niebo nad Szczecinem, także przez najbliższe dni w mieście nieco chłodniej zapowiadane.
11: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Ale to był dzień.
0: Minęła 17, czas na kolejną godzinę magazynu Ale to był dzień. Andrzej Kutys, zapraszam w imieniu całej naszej redakcji, całego naszego newsroomu. Będą relacje ze Świnoujścia. Michał Kaczmarek, przypomnijmy, tam jest na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Jutro w Jachtowej szykuje się bardzo ciekawa konferencja organizowana przez Radio Super FM. Taka zapowiedź Ekologia 360, jak żyć w równowadze. Nasz reporter już sprawdził, co tam się będzie działo i o tym będziemy wam oczywiście opowiadać. A za chwilkę o tym, że szpital na Pomorzanach ma naprawdę świetny, nowy skaner, oczywiście po to, żeby lepiej nas leczyć. To również w tym wydaniu programu, także słyszymy się do godziny 18, przynajmniej po 18 oczywiście gość i to Michał Kaczmarek w naszej popołudniowej rozmowie Radia Super FM prosto ze Świnoujścia.

0: Czas na kolejny temat w magazynie, ale to był dzień. Czytam na naszej stronie. Szpital na Pomorzanach ma najnowocześniejszy sprzęt na świecie, skaner tkanek. Specjalistyczne urządzenie właśnie dotarło do Uniwersyteckiego Szpitala na Pomorzanach, a więcej na ten temat w relacji, którą przygotował Piotr Jerząbek.
1: To kolejny krok w rozwoju, twierdzą władze placówki. Jak czytamy w komunikacie prasowym, podobne urządzenie funkcjonuje już w szpitalu w Klinice Urologii. Ten skaner, który przybył w ostatnich dniach do placówki, jest jednak jeszcze nowszej generacji i będzie działał w Klinice Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej. Działanie skanera wyjaśnił Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy szpitala.
2: To urządzenie można porównać do bardzo zaawansowanego aparatu fotograficznego połączonego z mikroskopem. Tuż po wycięciu fragmentu tkanki podczas operacji wykonuje on niezwykle dokładne zdjęcie komórek. Dzięki temu lekarze mogą niemal od razu sprawdzić, czy usunęli wszystkie zmienione chorobowo tkanki. Mówiąc najprościej, zamiast czekać na wynik badań, mogą zajrzeć do wnętrza tkanki praktycznie od razu, co pomaga szybciej podejmować ważne decyzje podczas operacji.
1: I jeszcze jeden cytat z komunikatu prasowego. Uruchomienie skanera trzeciej generacji potwierdza pozycję Uniwersyteckiego Szpitala nr 2 w Szczecinie jako jednego z najbardziej innowacyjnych ośrodków medycznych w Polsce, wdrażającego najnowocześniejsze technologie wspierające diagnostykę i leczenie pacjentów. A sam koszt zakupu skanera wyniósł niecałe 2 miliony złotych.
0: Tyle o sprzęcie na Pomorzanach. Zdjęcie zobaczycie też chociażby na naszym facebookowym profilu Radia Super FM. Polubcie, polecam jak najbardziej, czy też na stronie super.fm. Kolejny temat to będzie relacja Michała Kaczmarka z energetyki wiatrowej, z Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Nasz reporter tam jest. Będzie także popołudniowa rozmowa Radia Super FM właśnie stamtąd. Także to wszystko jeszcze przed nami.

0: Po godzinie 16 połączyliśmy się raz ze Świnoujściem i wspominałem o tym, że jeszcze z Michałem Kaczmarkiem, który jest obecny na Kongresie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, łączyć się będziemy. Oprócz tego, że oczywiście Michał zaprosi po godzinie 18 na swoją rozmowę Radia Super FM, ale to najlepiej niech wszystko opowie. Dzień dobry, Michale, po raz kolejny.
1: Jeszcze raz witam Ciebie i naszych słuchaczy i pozdrawiam ze Świnoujścia, gdzie trwa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Trwa jeszcze dzisiaj i trwać będzie jutro. Obiecałem w poprzednim wejściu, że powiem trochę więcej o tym, co działo się podczas paneli dyskusyjnych. Sformułowanie local content było odmieniane i wczoraj, i dzisiaj przez wszystkie chyba możliwe przypadki, ale ja teraz chciałbym trochę więcej Wam powiedzieć o tym panelu inauguracyjnym i o tezach takich w stylu call to action, czyli takim wezwaniu do działania w stronę ministrów obecnych na konferencji, które pojawiały się tutaj podczas sformułowania. Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, zaapelował do ministrów, szczególnie ministra energii, ministra klimatu i środowiska, ministra obrony narodowej, ministra aktywów państwowych o przyspieszenie w tematach związanych z sektorem offshore i onshore. Pojawiały się tam takie sformułowania, teraz sięgam do moich notatek i będę cytować. Polska potrzebuje strategicznych decyzji i usunięcia barier hamujących rozwój lądowej i morskiej energetyki wiatrowej. Bez taniej energii nie będzie konkurencyjnej gospodarki, bez energii z wiatru nie będzie bezpiecznej Polski. Czas uwolnić jej pełny potencjał. Kiedy mówił to Janusz Gajowiecki, na sali rozległy się oklaski. No wiadomo, tutaj więcej jest wciąż przedsiębiorców niż polityków czy samorządowców. Niemniej jednak już w samych kuluarach często przedsiębiorcy mówili, że teoria dotycząca czy to local content, czy sektora offshore, czy współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową wygląda całkiem fajnie, ale w praktyce bywa z tym różnie, stąd też taka konferencja jak konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej stawia sobie za zadanie, żeby te bariery w jakiś sposób niwelować, żeby nawiązywać dialog i wydaje się, że podczas tego wydarzenia ten dialog nawiązać się udało. A więc dzisiaj już powoli podsumowujemy dzień drugi, jutro dzień trzeci. A ja tylko na koniec powiem, że po godzinie 18 będzie z nami w popołudniowej rozmowie Michał Jaros, czyli wiceminister rozwoju i technologii, o tym wspomnianym local content i rozwoju energetyki z panem ministrem. Jeszcze dzisiaj po godzinie 18 w Radiu Super FM będziemy rozmawiać.
2: Al

0: Za niespełna pół godziny 18:00 na zegarach w Szczecinie cały czas dużo dobrej muzyki, najciekawsze tematy dnia w magazynie Ale to był dzień. Po 18:00 nasza rozmowa Radio Super FM. Zostańcie z nami.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na Hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
5: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Wtorek, 9 dzień czerwca, przypominam, słuchacie magazynu, ale to był dzień w Radiu Super FM, codziennie od poniedziałku do piątku między 16 a 18 i po 18 oczywiście popołudniowa rozmowa Radia Super FM, no więc w tych godzinach podsumowujemy, też informujemy o tym, co działo się w Szczecinie, nie tylko w Szczecinie, ale także w regionie. Słyszeliście przed chwilą relację naszego reportera Michała Kaczmarka z Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, to była relacja ze Świnoujścia, do tego tematu jeszcze wrócimy w magazynie, ale to był dzień, natomiast już teraz zapraszam, będzie się działo również u nas na antenie jutro, bo konferencja organizowana już jest przez Radio Super FM. Konferencja odbędzie się w restauracji Jachtowa i jest to konferencja Ekologia 360. Jak żyć w równowadze? To co zapowiedzmy to wydarzenie, zaprośmy Was. Oczywiście posłuchajcie relacji, którą przygotował Piotr Jarząbek.
1: Jestem teraz przed hotelem restauracją Jachtowa i widzę, że trwają tu już ostatnie przygotowania. Wszystko jest szykowane do jutrzejszej konferencji Ekologia 360. Jak żyć w równowadze? Samo wydarzenie jutro od godziny 10.30 właśnie w hotelu restauracji Jachtowa. Tutaj prelekcje, panele dyskusyjne, wykłady, na pewno będzie ciekawie. Jednym z prelegentów będzie m.in. doktor habilitowana nauk o zdrowiu Monika Mak z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, z którą ja sam miałem przyjemność porozmawiać w ramach audycji Super Eko Magazyn. Tej rozmowy, ale także pozostałych odcinków magazynu możecie posłuchać w zakładce podcasty na naszej stronie, ale o Super Eko Magazynie wspominam nieprzypadkowo, bo cała konferencja jest taką, można powiedzieć, kontynuacją tego, co było poruszane na antenie. Mówiliśmy o ekopsychologii, o tym będzie właśnie jedna z prelekcji, będzie także turystyka czy transport, a także panele dyskusyjne, a tam goście m.in. wspomnianego już PUM-u, ale także Szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, będą też przedstawiciele parków narodowych, m.in. Drawieńskiego czy Wolińskiego. Warto więc jutro uważnie słuchać Radia Super FM, będą łączenia w przedpołudniowym programie Super FM z widokiem na Szczecin, a sama konferencja, przypomnę, jutro, czyli w środę 10 czerwca, w hotelu restauracji Jachtowa od godziny 10.30.

0: Na koniec tego magazynu, ale to był dzień jeszcze, zarówno echo naszej porannej rozmowy Radia Super FM, jak i w pewnym sensie zapowiedź tego, co będzie się działo po godzinie 18. I Michał Kaczmarek, mój redakcyjny kolega, już zdradził, że będzie wiceminister w naszym studiu, oczywiście studiu w Świnoujściu, natomiast dzisiaj rano rozmawialiśmy również w Świnoujściu, również na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Naszym gościem był zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz, który żywo jest zainteresowany rozwojem tej gałęzi gospodarki w naszym mieście.
1: Byliśmy, jesteśmy i chcemy być liderem zielonej energii w Polsce, głównie tej właśnie wiatrowej. 25 lat temu taka właśnie dokładnie okrągła rocznica, kiedy ruszyła pierwsza w Polsce farma wiatrowa i była w niedaleko Darłowa, więc na Pomorzu Zachodnim. Od tego momentu jesteśmy liderami w produkcji energii z wiatru i chcemy nimi pozostać, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o samo produkowanie energii, ale chodzi tak naprawdę o cały łańcuch dostaw, który kreuje ta branża, a więc w której uczestniczą coraz częściej albo zachodniopomorskie firmy, albo firmy takie, które zdecydowały się uwierzyć w nasz potencjał, jak chociażby duński gigant Vestas. My, powiedzmy sobie, trochę chyba zbyt przyjacielsko niektórych naszych partnerów biznesowych traktowaliśmy, zbyt wiele firm nie produkowało u nas, a chcemy, żeby to się zmieniło, więc takie jasne przesłanie tak dla zielonej energii, tak dla zielonej energii na Pomorzu Zachodnim i na Bałtyku, ale z jak największym zaangażowaniem naszych polskich, zachodniopomorskich firm.
2: Ciekawe sformułowanie, traktowaliśmy zbyt przyjacielsko, czyli rozumiem, że ta strategia local content to nie będzie strategia teoretyczna i że ona również w działaniach wspieranych przez Urząd Marszałkowski będzie się odnajdywać.
1: No pamiętajmy o tym, że my nie mamy technologii po prostu, czy nie mieliśmy technologii, dopiero teraz w chwili obecnej pierwsza polska turbina ma szansę być opracowana. Natomiast i dlatego z tego też powodu to giganci światowi u nas instalowali pierwsze moce zarówno te na lądzie, jak i na morzu. Natomiast krok po kroku coraz bardziej budujemy nasze kompetencje i chcemy, żeby nasze firmy były coraz bardziej aktywne w tym sektorze, bo to jest nie tylko przyszłość polskiej gospodarki, ale przecież na przykład taki Vestas zlokalizował tą inwestycję nie tylko pod polski program offshore'owy, ale pod inne projekty, czy to niemieckie, czy w ogóle projekty na Bałtyku, czy na Morzu Północnym, a tak naprawdę i na całym świecie. Więc ja głęboko wierzę w to, że to może być, że to jest i w przyszłości będzie duża część naszej zachodniopomorskiej gospodarki.
0: To był fragment rozmowy Radia Super FM naszej porannej. Całość znajdziecie oczywiście na stronie super.fm. Rozmowę przeprowadził oczywiście Michał Kaczmarek i Michał Kaczmarek za chwilę dosłownie będzie znowu w naszym studiu w Świnoujściu i będzie kolejna rozmowa popołudniowa, a do godziny 18 jeszcze oczywiście słuchajcie muzyki na naszej antenie. Ale

0: Za chwilę 18, za chwilę wiadomości Radia Super FM i dosłownie tuż po nich nasza popołudniowa rozmowa prosto ze Świnoujścia o energetyce wiatrowej i nie tylko.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje?
9: Jakie sneakersy na co dzień?
10: Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%.
11: Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach.
12: Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.
13: E-obuwie, wie.

0: Jest 18. Wiadomości Super FM.
1: Front burzowy przechodzi przez Polskę. Ostrzeżenia dla prawie całego kraju. 25 lat więzienia za zabójstwo w centrum Warszawy. Pociągi wracają w Górysowie po prawie 50 latach.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą nad Polską. Służby podległe MSWiA oraz wojewodowie w całym kraju zostali postawieni w stan gotowości. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. Najtrudniejsze warunki panują w województwach małopolskim i śląskim. Tu wydano alerty drugiego stopnia. Prognozowane są potężne ulewy z gradem. Polskie Stowarzyszenie we Lwowie nie zostanie jednak wyrzucone ze swojej siedziby, przynajmniej na razie. Chodzi o Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Wynajmuje odpłatnie lwowski budynek od ponad 30 lat. Nigdy nie było problemów, ale nagle dzień po tym, jak prezydent Polski zagroził odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego za honorowanie UPA, polska instytucja dostała nakaz eksmisji. Zaskoczony był prezes towarzystwa Emil Legowicz.
3: No jest to bardzo dziwne, no pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne. Albo to wypadek, albo to faktycznie już na tyle agresji mieć sobie, no ja pojęcia nie mam.
1: W obronie instytucji stanął polski konsul generalny we Lwowie Marek Radziwon, dzięki czemu co najmniej na rok będzie ona mogła zostać w swojej siedzibie. Co dalej na razie nie wiadomo.
3: A jest zapewnienie, że na rok przedłużają nam.
1: Mówi Emil Legowicz. Umowy formalnie jeszcze nie podpisano. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej chciałoby podpisać umowę długoterminową. Jest wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. Sąd skazał nożownika z Warszawy na 25 lat więzienia. Dawid Mirkowski 4 lata temu na Nowym Świecie w stolicy kilkukrotnie pchnął nożem mężczyznę, który stanął w obronie obrażanych kobiet. Potem zabójca uciekł do Turcji. Poza odsiadką ma też zapłacić rodzinie ofiary 100 tysięcy złotych. Jego dwaj koledzy, którzy byli na miejscu zbrodni, zostali skazani na 7 lat więzienia. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wrócą w Górysowie. Pierwsze połączenia z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie zostaną uruchomione już w najbliższą niedzielę. Inwestycja jest zakończona, choć nie obyło się bez komplikacji, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
4: Bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe.
1: Prace kosztowały 18 milionów złotych. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód przejdzie ulicami dzielnicy Krakowa w ostatnią sobotę czerwca. Pomysłodawcą parady jest komik Adam Grzanka.
5: Rekord przykucu słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem kubota do celu na przykład. Więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
1: W planie są też retro gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000. Nanga Parbat, 9. co do wysokości 8000 globu, jest kolejnym celem ski alpinisty Andrzeja Bargiela. Wyprawa wyruszy do Pakistanu jutro. Bargiel jako pierwszy na świecie wszedł na Mount Everest i zjechał z jego wierzchołka bez odpinania nart.
2: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
6: Popołudniowa rozmowa Radio Super FM zaczyna się właśnie teraz i dzisiaj Radio Super FM cały dzień praktycznie nadaje z Świnoujścia, z konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Rozmawiamy z przedstawicielami ministerstw, z przedsiębiorcami, z samorządowcami na tematy właśnie związane z energetyką wiatrową. I naszym gościem jest już pan Michał Jaros, czyli wiceminister rozwoju i technologii. Panie ministrze, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, a także wszystkich tych, którzy nas słuchają.
6: Konferencja PSEW-u dzień drugi już powoli zbliża się do końca. Jeżeli chodzi o tematy poruszane, to one w dużej mierze dotyczyły sektora offshore, odnawialnych źródeł energii, czyli standardowo, ale mam wrażenie, że local content i wątki dotyczące gospodarki narodowej bardzo mocno były naznaczone i przez ministra Balczuna, i przez samorządowców, i przez przedsiębiorców. Czy to jest taki headline, który również z pana punktu widzenia ostatnio w Ministerstwie Rozwoju Technologii i w rozmowach z polskimi przedsiębiorcami pojawia się coraz częściej?
7: To ja powiem szerzej. To znaczy w Polsce w przestrzeni publicznej w ciągu roku wydajemy około 600 miliardów złotych. Mówię o spółkach Skarbu Państwa, ale też o instytucjach publicznych, wszelkiego rodzaju urzędach. spółkach Skarbu Państwa na wprost, ale też różnego rodzaju instytucjach. I to jest 600 miliardów złotych wydawane w przetargach, zamówieniach publicznych rok do roku. Dlatego postanowiliśmy, żeby nie tylko ten local content, ta nazwa zresztą taka niefortunna trochę, ale przede wszystkim polityka zakupowa państwa, czyli polityka, która jest skierowana w dużej mierze też, żeby wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorców polskich, tych, którzy w Polsce zainwestowali, tych, którzy w Polsce produkują, którzy dodają wartość do naszej gospodarki, tak żeby oni przede wszystkim też uczestniczyli w tym procesie zakupów, żeby oni też wygrywali przetargi. Będziemy premiowali te firmy, cała polityka zakupowa państwa jest właśnie w tym kierunku ustawiona i dlatego to jest trochę szerzej niż to pojęcie, które wprowadził do przestrzeni publicznej pan minister Balczun. Mam na myśli oczywiście ten tak zwany local content. My chcemy jednak, żeby to było trochę szersze pojęcie, żeby w tym uczestniczyło więcej instytucji, żeby to nie były tylko i wyłącznie spółki Skarbu Państwa. One są oczywiście ważne i istotne, ale to powinna być szersza formuła. Dlatego Ministerstwo Rozwoju Technologii wspólnie oczywiście też z Urzędem Zamówień Publicznych, instytucją, która no, chyba ma największe kompetencje, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, to też tą politykę zakupową państwa przygotowaliśmy. To jest dobry projekt, który jest rzeczywiście skierowany w stronę polskich przedsiębiorców, ale też tych przedsiębiorców niekoniecznie z kapitałem polskim, ale tych, którzy tworzą w Polsce, którzy budują polską gospodarkę, którzy podnoszą jej kompetencje, budują wartość dodaną właśnie tutaj w Polsce.
8: I tu się pojawia pytanie, panie ministrze, i ono też podczas konferencji PSEW-u się pojawiało. Czy wszędzie ten local content wprowadzać się da? Bo energetyka wiatrowa akurat jest dość specyficzną gałęzią gospodarki, gdzie tak naprawdę nasze krajowe spółki, w tym w dużej mierze spółki Skarbu Państwa, tak naprawdę sektor offshore dopiero zaczynają eksploatować, więc można powiedzieć, że my tutaj mamy gigantów, ale raczej światowych i polskie firmy są ewentualnie kooperantami lub współpracownikami i też czasem muszą dość mocno podnosić rękę do góry, żeby nimi być.
7: To jest też tak, panie redaktorze, że w wielu obszarach my nie mamy kompetencji. Mówię oczywiście o polskiej gospodarce. Nie mówię dlatego, że nie wiem, straciliśmy część tej przestrzeni i nie ma tych firm w Polsce, tylko po prostu tworzą się nowe urządzenia, nowe produkty. I tutaj tych kompetencji no, ma ta gospodarka i to państwo, które rzeczywiście ma przedsiębiorstwo. Ja podam ten przykład, który jest mi najbliżej, o który tak naprawdę najbardziej zabiegam, czyli wszelkiego rodzaju elektronika, półprzewodniki. No, generalnie my w Europie jesteśmy no, pozbawieni tej produkcji, zwłaszcza tej produkcji, jeśli chodzi o półprzewodniki, tej końcowej, backendowej produkcji. I ja dzisiaj podkreślam jedną bardzo ważną kwestię, to znaczy my nie wytworzymy, nie zbudujemy takiego, zajęłoby nam to lata, zanim doszlibyśmy do wytwarzania na przykład półprzewodników w Polsce, ale przecież możemy zaprosić inwestorów, którzy zainwestują tutaj w Polsce i będą budowali, na przykład będą tworzyli półprzewodniki czy elementy do farm wiatrowych i to docelowo jest szansa dla polskich firm, dla polskich kooperantów, którzy mogą wpleść się w ten łańcuch no, produkcji danego urządzenia i też stworzyć te kompetencje, zdobyć te kompetencje i być może w przyszłości też tworzyć samemu chociażby te farmy wiatrowe i na lądzie, i na morzu, ale też w kontekście półprzewodników i elektroniki. No, my generalnie musimy też w jakimś stopniu zacząć od czegoś. Inwestycje z zagranicy to jest dla nas szansa. Podkreślam tą elektronikę, dlatego że ona jest nieodzownym elementem każdego naszego dnia. Wstajemy, budzimy się, spoglądamy w telefon, który ma półprzewodniki, wsiadamy do samochodu, to są półprzewodniki i tak jest wiele. Tak samo jest, jeśli chodzi o ten offshore. Generalnie, co do zasady, powinniśmy zrobić wszystko, żeby te kompetencje budować w Polsce i żeby to były polskie firmy. Jeżeli nie mamy takich kompetencji, zaprośmy tych, którzy je mają i wokół nich zbudujmy całe środowisko, cały ekosystem tych wszystkich podwykonawców, którzy docelowo mogą stać się wykonawcami. To jest moim zdaniem cel, który stoi przed nami.
8: To jeden sektor gospodarki, który mocno by chciał lokalnie, to jest właśnie energetyka, a drugi sektor, a właściwie druga przestrzeń
9: społecznej, w którym przedsiębiorcy też tutaj mocno formułują swoją chęć obecności, to są tematy związane z obronnością i z militariami. I tutaj wiemy, że też wejście firm sektora MŚP, małych firm, we współpracy chociażby z Polską Grupą Zbrojeniową, not easy, trzymając się tej retoryki w stylu local content.
7: To podam przykład z Ukrainy. Tam też była taka sytuacja, w której Ukraińcy w dużej mierze opierali swój cały system obrony na przemyśle krajowym, przemyśle, który był państwowy. Jakieś 90% to był przemysł państwowy, reszta to były firmy prywatne w niewielkim stopniu. Dzisiaj, po 4 latach wojny na Ukrainie, ten przemysł prywatny jest na poziomie 50, 60, a może nawet więcej procent udziału w dostarczaniu uzbrojenia, amunicji, sprzętu wojskowego dla ukraińskiej armii. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, jak to się zmieniło w ciągu 4 lat wojny. Myślę, że w Polsce te zmiany tak szybko nie zajdą, ale ten udział firm prywatnych, tych, które są małe, a za chwilę będą średnie, tych, które są średnie, za chwilę będą dużymi firmami, to jest moim zdaniem kwestia czasu. Pewnie to będzie tak nie przyspieszy jak na Ukrainie, ale na pewno ten proces będzie budowany właśnie w oparciu o te firmy prywatne. One są szybsze, są bardziej się przystosowują, szukają tych zmian, zmieniają też swoje technologie, są bardziej odporne na różnego rodzaju wstrząsy i co najważniejsze, też w jakim stopniu szybciej wdrażają nowe technologie. I to jest moim zdaniem ta różnica, która jest między tymi państwowymi firmami a prywatnymi. Dlatego uważam, że jest bardzo duża szansa na to, żeby ten sektor prywatny w przemyśle obronnym się rozwijał. Dlatego też przygotowujemy strategię rozwoju przemysłu obronnego, która będzie uwzględniała właśnie ten udział tych małych, średnich firm prywatnych, które naprawdę nieźle sobie radzą na rynku i dzisiaj rzeczywiście będą budowały coraz większe, czy będą stanowiły coraz większą siłę też polskiego przemysłu obronnego.
9: Ostatnie pytanie, ostatnia minuta, panie ministrze, to z jakimi wnioskami pan ze Świnoujścia dzisiaj wyjedzie? Jakie wnioski z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej z dzisiejszej i wczorajszej konferencji?
7: Po pierwsze, musimy przyspieszyć transformację energetyczną. Po drugie, energia jest nieodzownym elementem rozwoju gospodarczego państwa i tutaj ten obszar, zwłaszcza transformacji energetycznej w oparciu o takie odnawialne źródła energii, jak chociażby energia z wiatru na morzu czy na lądzie, ona jest niezwykle istotna. No i po trzecie, uważam, że to nie wystarczy. Musimy mieć, żeby mieć stabilny system energetyczny, to potrzebujemy też elektrowni atomowej, pewnie nie jednej. W związku z tym musimy budować, mieć nie tylko pomysł na rozwój farm wiatrowych na morzu czy na lądzie, ale też cały system energetyczny potrzebuje szybkiej przebudowy i przyspieszenia. To jest dla nas duże zagrożenie dla przemysłu, dla rozwoju przemysłu, ale też jest bardzo duża szansa, bo musimy po prostu przyspieszyć, a jak przyspieszamy, tak w wielu przypadkach udawało nam się osiągać więcej niż w sytuacjach, w których stabilnie się rozwijaliśmy. Tutaj potrzebujemy naprawdę szybkiego rozwoju tej nie tylko energetyki wiatrowej, ale też całej energetyki. Ona jest niezwykle istotna z punktu widzenia konkurencyjności przemysłu, a przemysł to gospodarka. Przynajmniej ja tak uważam, bo jestem inżynierem, potrzebuję więcej inżynierów w gospodarce, mniej influencerów. Także budujmy też takie przeświadczenie wśród młodych ludzi, bo to jest moja idea, z którą zawsze chodzę i o wszystkim opowiadam. Potrzebujemy nie influencerów, tylko inżynierów.
9: To jest idealne podsumowanie rozmowy gospodarczej podczas drugiego dnia konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Świnoujściu. Michał Jaros, czyli wiceminister rozwoju i technologii, był razem z nami. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję serdecznie.
9: Panie ministrze, dziękujemy, a jednocześnie Radio Super FM, podsumowując 2 dni obecności na konferencji PSEW-u, działo się tutaj dużo, dyskusji było bardzo dużo i niewątpliwie oby wnioski z niej były wdrażane w życie, tak żebyśmy za rok mogli dokonać ich ewaluacji.
10: Andrzej Gotysjarz, bardzo serdecznie dziękuję. Skończyła się popołudniowa nasza rozmowa i tym samym kończy się to wydanie magazynu Ale to był dzień. Jutro oczywiście zapraszamy po godzinie 16, ale już wcześniej od rana słuchajcie na bieżąco wszystkie informacje poranne, te nasze lokalne serwisy. Wszystko będziecie po prostu wiedzieć, co się dzieje w Szczecinie, jak się jeździ po mieście i tak dalej, i tak dalej. Zapraszamy.
11: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Już za dwa dni startują piłkarskie Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra 48 drużyn. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Infantino cały czas rezonuje głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
5: Otwarcie mundialu już pojutrze. W meczu inauguracyjnym Meksyk zmierzy się z RPA. Ruszyły koszykarskie finały Orlen Basket Ligi i już na starcie mieliśmy dużą niespodziankę. Broniąca tytułu Legia Warszawa przegrała z rewelacją fazy play-off. Za Stalem Zielona Góra. Jutro ponownie w Warszawie starcie numer 2. O czym więcej teraz Mateusz Staliński.
7: Za Stal wygrał z Legią 77-74. Mecz był bardzo zacięty i trzymał w napięciu do samego końca. Wtedy ekipa z Zielonej Góry tuż przed syreną wyszła na prowadzenie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty. Zostały niecałe 2 sekundy do końca meczu i choć Legia próbowała podobnego ataku, to ta sztuka już się nie udała. Jak na razie w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-0 dla Zastalu, a jeszcze przed playoffami nikt nie dałby za tę drużynę złamanego grosza. Po pierwsze dlatego, że do tej fazy rozgrywek ledwo weszła, a później była skazywana na porażkę w każdym kolejnym spotkaniu. Jednak okazało się, że potrafiła rozbić faworytów. Ćwierćfinale Kinga Szczecin, w półfinale Arkę Gdynia.
8: Cieszę się, że mam takich zawodników, którzy to potrafią zrobić, bo też tego rytmu dzisiaj nie mieliśmy. Natomiast no, teraz presja wydaje mi się, że jeszcze większa będzie na zespół z Warszawy.
7: Stwierdził po meczu trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Kolejny mecz jutro.
5: A dziś wieczorem pierwszy mecz o brąz. Arka Gdynia zagra z Dzikami Warszawa. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 meczów, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu.
9: Dobry wieczór.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Sylwatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: jest 19. Wiadomości Super FM.
1: 3700 zł na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Olsztyńskie liceum wygrało ranking szkół przyjaznych LGBTQ+. Fałszywy kominiarz robił przegląd komina i wystawiał rachunki. Wpadł, grozi mu więzienie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 4950 zł brutto. Tyle ma wynieść płaca minimalna według przyjętej przez rząd propozycji. To o 144 zł więcej niż teraz. Na rękę 3704. Więcej zarobią też zatrudnieni w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
3: Jest także decyzja o podwyższeniu płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
1: Premier mówił też o nauczycielach.
3: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
1: Pierwsze liceum imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie wygrało ranking szkół przyjaznych uczniom LGBTQ+. Fundacja Grow Space opublikowała ranking szkół wyróżniających się otwartością i tolerancją. Bada m.in. poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, a także ich rodziców i przedstawicieli społeczności szkolnej. Tomasz Węskę.
4: Trzy szkoły na podium to kolejno pierwsze LO imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie, 30. LO imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie i pierwsze społeczne LO Bednarska, również w stolicy, ale szkoły przyjazne uczniom LGBTQ+, to nie tylko stolica i inne duże miasta, mówi Jakub Juszczek z Fundacji Grow Space.
5: Status szkoły przyjaznej otrzymało 181 szkół w całej Polsce, na przykład na Podkarpaciu w Boguchwale, na Śląsku w Żarach czy w mazowieckim Radomiu, bo trzeba zaznaczyć, że otwartość nie jest przywilejem wielkich miast. Dzieje się wszędzie tam, gdzie ktoś podejmie pracę.
4: A tej pracy wciąż jest za mało, bo przemoc nie znika z polskich szkół. Wśród ankietowanych, przepytanych przez Grow Space 36% zna osobę, która doświadczyła przemocy psychicznej ze względu na przynależność do społeczności LGBTQ+, a 43% wskazuje na przemoc z innych powodów.
1: Fundacja Grow Space opublikowała ten ranking po raz 8. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł, że powrót do normalnego przepływu zajmie miesiące po podpisaniu ewentualnego porozumienia z Iranem. Jak wyliczył CNN, Trump zapowiadał rychły sukces rozmów już co najmniej 37 razy od początku zawieszenia broni trwającego od kwietnia. Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak przekonują strażacy, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
1: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. W Paryżu przed sądem stanęła właśnie szajka złodziei książek. Są oskarżeni o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Puszkina, z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Jak zauważyła agencja AFP, do podobnych kradzieży doszło w innych państwach europejskich, w Czechach, Niemczech, Szwajcarii i w Polsce. 3 lata temu zrabowano Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.
2: Super.

0: Radiowie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Kilka dni temu w wieku 56 lat zmarła francusko-irańska autorka komiksów i reżyserka Marjane Satrapi. Najważniejszym jej dziełem było Persepolis, które z komiksu przerodziło się w wybitny film animowany. W oświadczeniu rodziny napisała ona, że artystka zmarła ze smutku, nieco ponad rok po śmierci męża. 56-letnia rysowniczka i reżyserka mieszkała we Francji od około 30 lat. Jest autorką kilku powieści graficznych oraz filmów, w tym adaptacji własnego komiksu Persepolis, który śmiało można uznać za jeden z najwybitniejszych w historii tej dziedziny sztuki. Persepolis to także jeden z najwybitniejszych filmów animowanych w historii kina, doceniony nagrodą jury na festiwalu w Cannes w 2007 roku. Persepolis opowiada osobistą historię reżyserki, a także aresztowania i egzekucje, które nastąpiły po rewolucji islamskiej pod przewodnictwem Ajatollaha Chomeiniego w 1979 roku. Wybitny komiks przerodził się niemal 10 lat temu w wybitny film. Wydany w 2001 roku, pierwszy tom komiksu Persepolis doczekał się trzech kolejnych części. W 2007 roku Marjane Satrapi zaadaptowała tę nowelę graficzną na pełnometrażowy film animowany. Po sukcesie w Cannes, zachwytach widzów i krytyków, film był nominowany do Oscara w 2008 roku w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Chociaż ten film ma charakter uniwersalny, chcę go zadedykować wszystkim Irańczykom, oświadczyła wówczas Satrapi, która w ostatnich latach nieustannie potępiała działania Islamskiej Republiki Iranu. W 2005 roku kolejny jej album, którego akcja rozgrywała się w Iranie, Kurczak ze śliwkami, zdobył nagrodę na jednym z największych festiwali sztuki komiksowej i został uznany za najlepszy album roku. A Marjane Satrapi współreżyserowała jego fabularną filmową adaptację w 2011 roku. W ostatnich latach Satrapi nakręciła surrealistyczny film Głosy z udziałem mocnej amerykańskiej obsady, a w 2020 roku pojawił się film Skłodowska w jej reżyserii. Artystka odmówiła przyjęcia Legii Honorowej w styczniu 2025 roku z powodu swoich zasad i przywiązania do kraju urodzenia. Nie mogę zignorować tego, co postrzegam jako hipokrytyczną postawę Francji wobec Iranu, wyjaśniła wtedy. Odeszła artystka wybitna. Pozostawiła nam wybitną nowelę graficzną, po którą sięgać będą dziś chyba wszyscy i będzie to pozycja obowiązkowa w każdej lekturze. Polecam gorąco Persepolis w wersji komiksowej i filmowej.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Też. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zostały już tylko dwa dni. Pojutrze na inaugurację Mundialu Meksyk zagra z RPA. Po raz pierwszy Mistrzostwa Świata odbędą się w trzech krajach i po raz pierwszy zagra na nich aż 48 drużyn. Meksykanie są gotowi, także pod kątem bezpieczeństwa. Mateusz Stanicki.
9: U organizatorów wydarzenia ostatnie szlify, bo do pierwszego gwizdka niespełna dwie doby. W tym roku impreza zacznie się o tyle nietypowo, że szykują się trzy ceremonie otwarcia, po jednej w każdym z krajów organizujących wydarzenie. Prezydentka Meksyku, Claudia Sheinbaum, przekazała flagę narodową reprezentacji, która wkrótce rozpocznie zmagania. W ceremonii oprócz najwyższych urzędników państwowych uczestniczyli zawodnicy i sztab szkoleniowy kadry. Wcześniej głowa państwa zapewniała, że to będą bezpieczne mistrzostwa.
10: Będziemy szukać najlepszych rozwiązań, żeby zapewnić spokój. Inauguracja przebiegnie dobrze. Nie ma żadnego problemu i wszystko będzie udane.
9: Władze Meksyku w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa kibicom zmobilizowały służby, które mają działać w okolicach stadionu i stref kibica. Mowa o blisko 100 tysiącach dodatkowych żołnierzy czy policjantów. W ruch poszły też śmigłowce czy transportery opancerzone.
8: Hiszpania, Francja, Argentyna czy Anglia to faworyci turnieju, ale piękną historię spróbują także napisać debiutanci. Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dziś dotarła do swojej bazy. Mówi ich trener, Bubista. Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć. Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. Kolarze ekipy Visma Lisa Bike wygrali jazdę drużynową na czas. Trzeci etap Tour Auvergne-Rhône-Alpes, czyli do niedawna wyścigu Criterium du Dauphiné. Żółtą koszulkę lidera zachował Francuz Alex Baudin. Dla większości kolarzy ośmioetapowy wyścig jest próbą generalną przed Tour de France, który w tym roku ruszy z Barcelony 4 lipca.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: I po reklamie.
2: Jest 20. Wiadomości Super FM.
3: Grzmi, wieje i mocno pada w 13 województwach. Jest porozumienie i 21 pakiet sankcji na Rosję. To będą dla nas nocne piłkarskie mistrzostwa świata. Ruszają w czwartek. Mecze od 18 do 6 rano.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Upały, burze, silne opady deszczu i mocny wiatr. Gwałtowna pogoda jest w 13 województwach. Niewykluczone są też trąby powietrzne. Zmiany klimatu powodują

0: Mówią, że ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
1: Dlatego, że no, te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze, coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze.
0: Padną kolejne rekordy temperatur, mówi profesor Jacek Piskozub z Polskiej Akademii Nauk.
2: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewni. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
0: ONZ w ostatnim raporcie informuje, że należy działać, by zatrzymać, jak to nazwał, coraz poważniejszy kryzys oceanów. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objętych ma zostać kolejnych 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
3: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
0: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rząd zaproponował podwyżkę emerytur. Od 1 marca przyszłego roku najniższe świadczenia mają wzrosnąć o niecałe 69 zł. Emerytura wyniesie 2047 zł brutto. Dzisiaj to 1978. Łódź chce stworzyć ofertę tanich mieszkań na wynajem. Służyć ma temu Społeczna Agencja Najmu. Bartosz Kądziołka.
4: Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z magistratu.
5: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
4: Tu program ma być atrakcyjny dla właścicieli mieszkań, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
6: Miasto odpowiada za to, że mieszkanie będzie miał dana osoba zwrócone w niepogorszonym stanie. Miasto będzie odpowiadało za wszystkie elementy najmu i funkcjonowania danego lokalu przez czas trwania umowy dzierżawy od najemcy prywatnego.
4: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania Społecznej Agencji Najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia.
0: Podobne agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. W czwartek startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Gospodarzami imprezy są USA, Kanada i Meksyk. Zobaczymy aż 48 zespołów. Nie ma wśród nich Polski, ale także na przykład Włoch. Za to są Curacao, Jordania, Haiti i Republika Zielonego Przylądka. Patrząc według naszego czasu, mecze odbywać się będą między 18 a 6 rano.
7: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
1: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. To propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem i pragną przeżyć teatr w jego najbardziej intymnej i pełnej emocji formie. W tym roku podziwiać można wyjątkowo kobiecą obsadę, ponieważ aż w 7 spektaklach wystąpią wybitne polskie aktorki, których monodramy zdobyły uznanie w całej Polsce. Jutro Mój Boski Rozwód i Aneta Todorczuk. W sali Bogusława X Aneta Todorczuk opowie historię pełną humoru, śmiechu, łez i muzyki. Historię rozwodu i budowania życia na nowo. Jej partnerem w tej opowieści jest pies o znaczącym imieniu Prozak. A w czwartek historia Jakuba i Łukasz Lewandowski. W Teatrze Piwnica przy Krypcie bohaterem będzie ksiądz i filozof, który pewnego dnia dowiaduje się, że wcale nie jest tym, kim jest. Podejmuje zatem niełatwą próbę poznania swojej prawdziwej tożsamości, co okazuje się raz straszne, raz śmieszne. Przegląd współczesnego monodramu trwać będzie do 25 lipca. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Zatrzymania w sprawie korupcji w gdańskim Urzędzie Miasta. Coraz więcej zatruć dopalaczami alarmuje sanepid. Powiemy też o jadowitym pająku, który wędruje po Europie. Nazywa się Nosferatu.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Korupcja w gdańskim Urzędzie Miasta. Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg, podejrzany o umożliwianie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który miał wręczyć łapówkę urzędnikowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje sanepid. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4000. Najwięcej w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
3: Różnice regionalne wynikają nie tylko z rzeczywistej skali zjawiska, ale również z jakości i kompletności raportowania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wydaje się, że bardzo niskie wskaźniki w niektórych województwach mogą sugerować niedoszacowanie czy niekompletne dane.
1: Rzeczniczka Praw Dziecka zaapelowała do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Senat i Kongres USA popierają ustanowienie stałych amerykańskich baz wojskowych w Polsce.

0: Ten zapewniał dziś o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Polsce obecnie stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowaną większość z nich stanowią oddziały rotacyjne. Ostatnio Pentagon wstrzymał wysłanie do Polski właśnie rotacyjnej brygady pancernej, po czym Donald Trump stwierdził, że jednak Amerykanie wyślą do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Jednak konkretów w tej sprawie na razie nie podano. Sport. Zaczęły się koszykarskie finały Orlen Basket Ligi. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwszy mecz. Zastal Zielona Góra pokonał stołeczną drużynę, zrobił pierwszy krok do trofeum. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
1: Zastal wygrał z Legią 77-74. Mecz był bardzo zacięty i trzymał w napięciu do samego końca. Wtedy ekipa z Zielonej Góry tuż przed syreną wyszła na prowadzenie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty. Zostały niecałe 2 sekundy do końca meczu i choć Legia próbowała podobnego ataku, to ta sztuka już się nie udała. Jak na razie w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-0 dla Zastalu, a jeszcze przed playoffami nikt nie dałby za tę drużynę złamanego grosza. Po pierwsze dlatego, że do tej fazy rozgrywek ledwo weszła, a później była skazywana na porażkę w każdym kolejnym spotkaniu, jednak okazało się, że potrafiła rozbić faworytów. Ćwierćfinale Kinga Szczecin, w półfinale Arkę Gdynia.
0: Drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi jutro w Warszawie o 20.15. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 cm, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, mówi, że na zachodzie Europy jest już od wielu lat.
2: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami, tego typu ciemne zakamarki.
0: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych, ale na razie na stałe się jeszcze u nas nie zadomowił.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o zniewagę i pomówienie. Około 3700 na rękę. To ma być nowa płaca minimalna. Turyści dopisują na Mazurach. Hotele mają około 80% obłożenie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest oskarżony o znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Odpowie także za pomówienie funkcjonariuszy. W ubiegłym roku po wtargnięciu do Polski rosyjskich dronów Macierewicz z sejmowej mównicy nazwał ich agentami rosyjskimi. Nie przyznaje się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. Rząd zaproponował wysokość płacy minimalnej. W przyszłym roku najniższa krajowa powinna wynosić 4950 zł brutto. Teraz propozycja będzie dyskutowana ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka dla pracowników sfery budżetowej wyniesie 3%, mówi premier Donald Tusk.
3: Na dziś ta propozycja to jest 3%. Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze takiego wzrostu wynagrodzeń, bo przełoży się to na około 200 zł brutto więcej do pensji. A powiedzmy jeszcze, 4950 brutto płacy minimalnej to na rękę 3704 zł. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej nadzór nad jakością żywności. Nowe przepisy wprowadzają sankcje karne za fałszerstwa. Kontroli będą podlegać nie tylko informacje znajdujące się na opakowaniach produktów, ale też treści publikowane na stronach internetowych, w sklepach online, reklamach, ulotkach czy materiałach promocyjnych. Jeżeli pojawią się podejrzenia, że informacje tam zawarte wprowadzają konsumentów w błąd, inspekcja będzie mogła wszcząć postępowanie wyjaśniające i nakazać sprostowanie. Hotelarze na Mazurach z optymizmem mogą patrzeć na wakacje. W czerwcu hotele w regionie mają około 80% obłożenie. Wiele

0: Jednak zależy od pogody, mówi Beniamin Krawczyk z zachodniomazurskiej lokalnej organizacji turystycznej.
1: Widzimy, że turyści są, o ile pogoda dopisze, a trzymamy za to kciuki, będzie można zaliczyć do udanych, jeżeli te liczby zostaną na tym poziomie.
0: Na razie dane są porównywalne z ubiegłym rokiem. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Są kaktusy, które rosną już od 20 lat, małe i duże, i takie, które aktualnie kwitną, mówi Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
2: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy, niekiedy dwu, trzy barwne. Wiele innych gatunków też, mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
0: Wystawę kaktusów można oglądać do niedzieli. Od piątku wystawie będzie towarzyszyć giełda roślin. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. Najważniejszą imprezą roku będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy. Polska broni tytułu mistrzów.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać w

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.